dobry dzień. Ja rodom z Potyczki, to jest przy Stropkowi takie maleńkie selo. No, chcę pozdrowić wszystkich Lemkiewczanów, którzy już poznają wiele mojej śpiewanki, a im rada, kiedy ja śpiewam na jawisku, a oni śpiewają z ono mnie, to bardzo cieszy, że nasza śpiewanka nie zaniknie, kiedy będzie taki naród wesoły, śpiewający. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych Rusinów.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła 20 hodyna. Wysłuchali sme nowyn. Pak wysłuchali sme wstupnego dżingla, pierwszej śpiwanki i teper. Czujete mene dokładniej. Zaczynamy naszą audycję, która bude trwać jeszcze przez hodynu z kusoczką mniejsze, bliższe do 21.30. Budu z wami na anteni, budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach, którym mniejsze, bliższe tykają się etnicznej muzyki, muzyki world, światowej muzyki, no różnych takich przyjemnych dla ucha style. No a zaczęliśmy właśnie śniechneśni od tynok, od muzyki po fińsku. Czuliste fiński język. To był ensemble Arpa i śpiwanka Pidna Hołówką Hałki. Pered name bude dalsza muzyczna pererwa. Prodążamy muzyczną podoroż prez świty, prez derżawy, prez języki. Bude po anglicku teper pererwa, ale pierwszy ensemble, jaki poczujemy, no dobry, sud one z Ameryki, to jest ensemble Beirut i śpiwanka Pidna Hołówką Nant. Jak takie miasto we Francji. Drugą śpiwanką to będzie utwór ensemblu Dubioza Collective, który pochodzi z Bośni i Hercegowiny. One śpiewają też po angielsku, ale z takim bardzo silnym słowiańskim akcentem. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołówką No Escape from Balkan. I o kilku to ta śpiwanka pierwsza od ensemblu Beirut będzie taką spokojną, przyjemną, kustaką w klimacie country. To ta druga z Bośni i Hercegowiny. To będzie bars mocnej rytmy, to będzie taka rockowa nuta. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zatem posłuchajmy tej muzyki, a pak wertam do was z dalszą besidą.

słuchali z ensemblu Dubioza Collective i śpiwankę Pidnahołówkom No Escape from Balkan. To był ensemble z Bośni i Hercegowiny. Rańsze czuli ste ensemble z Ameryki, Beirut, tak nazywają się to ty murzy, a śpiwanka, jakujem wam pustył, to mała na hołowok Nant. Drochy słuchaczy, chneska już prawi, że połowa żołtnia, 14 tydzień żołtnia 2023 roku. No mir chneśnioch odtynka to 1256. No i chneśni den jest już 287 dniom toho roka. Mamy 42 tydzień, a do Sylwestra leszyło nam się 78 dny. I chneska don już taki był krótki. W Warszawie trwał 10 chodyn 45 minut. Schit sancia był o 6.59, zachit 18.44. Den chneska jest korotszy od najkorotszego dnia wroci o 3 chodyny i 3 minuty, a korotszy od najdłuższego dnia wroci o 6 chodyn i 2 minuty. No i jeszcze tak 11 dni mamy dokładniej do zmiany czasu z litniego na zimowy. Tołdy już to te zachody sącia budą nie po 18, ale już po 16 chodyni. Zatem już poczujemy, że tot den osobliwo po południom już robić nam się korotkę. No a ciły czas jeszcze budą nam tak korotszyty nam się to te dny aż do zimowego sące stojania, do kotroho mamy jeszcze 68 dny. A teper idźmy dalsze z muzyką. Posłuchamy może Dasz to po łemkiwskie. To budą dularowy bracia i śpiwanka Pidnahołówką Dunaju, a pak poczujemy gościu Pałku i śpiwanku Pidnahołówką Syritka. Zatem posłuchajmy tej muzyki, liszam was na paroch minut i wartam po muzycznej pererwie.

Prywat program Tri Świty besiduje wam Jakub, Zygmunt i Wernule Sme po muzyczni Pererwi. Słuchali ste dwie śpiwanki po łemkiwsky. Peret filką to była Gosia Pałka i śpiwanka pidna hołowką Syritka. Rańsze czule sme dularowy bracia, taki ansambl zas i to była śpiwanka pidna hołowką Dunaju. Drodzy słuchacze, 14 toho żołtnia oczywidno mamy i praznujemy da jaku riczniciu urodyn albo smerty, kotrohosy ważnoho dla rusyńskiego naroda, dla żyteliu Łemkowyn, Priaszyłskojcy, Pitkarpackoj Rusy. No i chneska wspominamy Juryja Kaumana Rzadkowicza. Po maďarsky win oficyjno nazywał się Rzadkowicz Dzirdzi Kalman. Wrodził się 14 żołtnia 1855 roku w Unchwari, to udyżnie oczywidno maďarskie królestwo. W mer 25 września 1920 roku w Strojni to była już to udyżnia Czechosłowacja. Juryja Kaumana Rzadkowicza pamiętamy na Pitkarpackiej Rusy jak grekokatolickiego świaszczennika, historyka, pisatela, zanymał się win etnografią i tłumaczył. Co ciekawe, był win tiż stryjom Chrychoryja Rzadkowicza, kotroho Weloch znało jak gubernatora Pitkarpackiej Rusy. No ale tiż chneska 14 żołtnia to mamy paroch świat i choć już pro jedno powisty świtowy den normalizacji chneska mamy. Chneska takie właśnie kus interesujące to świato. Jest to nachoda, żeby docinyte robotu tysiaczy ekspertiów z ciłoho świta, kotry tworiat, rychtujut, rachujut, riżny, medżenarodny normy. Normy w fizyci, normy w inżynierii, normy w medycynie i tak dalsze. To zawdzięki normom nasz świt jest w dajakim poriadku, możemy powisty. Bez ludy, kotry tworiat medżenarodne normy, no to i na premier komunikacja medże ludźmi, albo kompatybilnist maszyn byłaby bardzo skomplikowana. Zatim, no może sud posered nas, posered was, drogi słuchaczy, ro osoby, kotry pracują przy medżenarodnych normach w różnych czastach życia, tak może upowisty. No to wszystko dla was najlepszego chneska, właśnie mamy świtowy den normalizacji. Ale to jest świato, pro kotre tak niewielu znat i pamiatat, ale 14 den żołtnia w Polsce osobliwo jest pamiatany jak den nacjonalnej edukacji i choczu bilsze pro historię toho świata wam powiste o paroch minut. Posłuchajmy po klaszto Igora Kucera. To bude śpiwanka Kupało się dziwcza, a pak poczujemy instrumentalny utwir od ansamblu Kwartet Galicyjski. To bude utwir pidna hołowką Świeci Słonecko.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Słuchali ste kwartetu galicyjskiego. To cztery dziewczata z Beskidiu, które grają na smyczkowych instrumentach. Słuchaliśmy utworu Pod nachołówką świeci słonecko. Rańsze przed tym utworem to słuchaliśmy Igora Kucera i śpiwankę Pod nachołówką kupało się dziewcza. Jakim powił już przed przerwą, no właśnie chnecka jest Den Nacjonalnej Edukacji, ku zbilsze proto to choczu wam zdradyty. Jest to oficyjne świato w Polsce, jest to świato edukacji i wyższej edukacji, kotre było zaklekane w 1982 roku. Tołdy było określone ustawą o nazwie Karta Praw i Obowiązków Wczytela właśnie podla zapisów w tej ustawie, to świato nazywało się Den Wczytela. No ale po 10 rokach, w 1982 roku, na mocy ustawy Karta Wczytela, już tot den 14 żołtnia praznujemy jak Den Nacjonalnej Edukacji. No ale cały czas tak naprawdę medże ludźmy, to świato jest, funguje jak Den Wczytela. No a dokładnie chneska 14 żołtnia, bo jest to ricznycia woznykania, zaklikania Komisji Nacjonalnej Edukacji, która była stworzona z inicjatywy Korola Stanisława Druhoho Augusta Poniatowskiego i to ta komisja była zrealizowana Sejmom Rozbiorowym w dny dokładnie 14 żołtnia 1783 roku. Tołdy iż czy kole to Polska była na mapach Europy, właśnie bardzo ważne nowe ustawy wchodyły w życia, no i medze inczyma właśnie woznyknęła Komisja Nacjonalnej Edukacji. Możemy powiedzieć, że to był taki pierwszy organ, który produkował da jak normy toho, jak wczyty, czoho wczyty, w jaki sposób, jak organizowaty edukację. No ale znamy, że to się w dalszych rokach podijało, jak idę pro historię Polszczy, to ta komisja dołcho nie radyła, ale to, że była zaklikana, to jest bardzo ważne i praznujemy totu datu, kiedy była zaklekana do chneska. No i tylko może tak krótko wam im powił lempro

den nacjonalną edukację oczywidno wszytkim wczytelam, tiż łemkiwskoho języka w Polsce, mnohaja litaj wszytkoho najlipszoho, żeby z tym male syly, robyty dalsze to toż to robyte, żeby i młodeż była bardzo przyjemnym partnerom do roboty, no i tiż, żeby wszytkie okremne riczy, jak szkoła, jak organizacja roboty, toho wszytkoho, żeby nie niszczyło was tej energii i pasji do wczynia. No, to tiłko slił od mene, a teper muzyka. Posłuchamy ansamblu Micro Music, to bude śpiwanka po polsku, pidna hołowką, nie umiem tańczyć, a pak puszczu wam Otawa, jo, i śpiwanku pidna hołowką, sumieckaja.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, w czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję w was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma te audycji, fajny ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Wertam do was, drochy słuchaczy, po korotkiej muzycznej pererwi. Słuchali ste peret filkom ansamblu Ottawa Jo. To była śpiewanka Pidna Hołowką Sumieckaja. Rańsze słuchali ste ansamblu Micro Music z Polszczy, dokładnie pochodziat one z Wrocławia. To była śpiewanka Pidna Hołowką Nie umiem tańczyć. No i teper kraśni was proszu na małą podoroż do Zakutyny Świta, jakom sud Malediwy. No chneska chwyla za wychladą je taka, no kuspłana, je studeno, je już osin, je żołten, je już temno, kole wam besiduju. No i to właśnie dobra nachoda, żeby dasz to powisty wam, proda jak u drżawów, kotri majut barz welosącia, jest teplo, je egzotyczni, możemy się da jak no poteplyty od toho. Malediwy, a dokładni Republika Malediwiu, je to drżawa, jaka nachodzi się na 26 atolach, koralowych atolach w południowo-zachodniej części Indyjskiego Oceanu. Je to drżawa, która nachodzi się najniżej nad morą. Je to też najbardziej, możemy powiedzieć, rozdzielone wodami, tak terytorialni, najbardziej rozdzielona terytorialni drżawa na Zemlę, kotra ma je wieloch problemi z to tym, że Riven Moria pidnosyć się i no właśnie jest ryzyko zaliwy to tych Malediwiu. No ale doznamy się paroch ciekawych faktiów tykających się to i derżawy. Powiem wam osnowne fakty związane z geografią, jak i też kus liczy takich związanych z kulturą, religią, czy też z parlamentem. No ale od początku. Malediwy mają swoją stolicę, mają miasto, swoją hołowną metropolię, jest to miasto o nazwie Male. Na Malediwach besidują w swoim języku, jaki nazywa się malediwskim. Walutą na Malediwach jest malediwska rupia. I to nam wkazuje to ta rupia, że Malediwy mają wielo spilnoho z Indiami, z Sri Lanką i właśnie tam żyją ludy, kotry sud należat do tej, powiedzmy, że indyjskiej kulturowej zony. Na Malediwach żyje bilsze jak 500 000 osób, ale żyją na bardz małej powierzchni, bo je to 300 kwadratnych kilometrów, 26 ostrowiu i 300 kwadratnych kilometrów. Je to bardz mało. No i to teren to nachodzi się na takim porowatym, koralowym koriniu i na ciłej obszyri drżawy nie je ani jednej riky i ani jednego ozera. Najwyższą toczką, taką naturalną toczką jest diuna na ostrowi Wilingili i ma je to ta diuna wysotu 2,5 metra nad morą. Teper to ta diuna już tak w ciłosty nie jest zachowana chneska, bo to ta obszar, gdzie ona była, to jest już zabudowana. Ale znamy, że tam istnowała. No i ostriu Wilingili jest ciły czas i jest tam berech, gdzie tam właśnie nachodzi się takie krasne diuny, newelyky, no mają one właśnie w okolicach 2 metrów nad morą. Średnia wysota zemle, wysota gruntu nad morią na Malediwach to jelem 1,5 metra. I to robot z Malediwiu najbardziej płaską derżawą świta. No, zatem je to faktyczny problem dla Malediwiu, dla też własne Malediwiu, żeby, no, boryty, da jak
No, diaty protiv diaty tomu, że liven moria pidnosyt się, no i jest ryzyko, że bude totalna zaliwa tej drżawy w buduczych dekadach. To jeszcze na wszystko pro Malediwy, jeszcze choczu paroch liczy wam powisty, poklasz to posłuchamy muzykę. Pered namem Pacora Trio. Zo Słowacji to bude utwir pidna hołowką idem.

To był ensemble Pacora Trio i utwór Pidna Hołowką Idem Idem. Dorochy słuchaczy, tyrwat program tryświty i besiduje wam Jakub Zygmunt peret pererwom zaczął jem besiduwaty wam pro Malediwy. No tak kus mały wykład. Po prostu wam roblu tak jak w każdym odtynku mojej czasty trioch świtił, w każdą seredu, w każdą piatnyciu właśnie możete poczuty posłuchaty pro dajaku derżawu, pro kotru tak sztodedni to veloludy nebesiduje. No i kneska sme na Malediwach, najbarże płaski derżawi świta. Malediwy sud dawniejszą kolonią, nezależnist od Wielkiej Brytanii, bo była to brytańska kolonia, nezależnist była ohołoszę na 23 lipcia 1965 roku, a w 1968 roku derżawa była perekształcena w republiku. Što ciekawe, jak idę pro obrady, jak idę pro striczy riadu własty derżawy, to w żołtny 2009 roku prezydent Mohamed Nasheed razem z ciłym gabinetom zorganizował pierwszy w historii pidwodzianu striczu, własny striczu riadu na chłuboti 6 metriu. To był oczywiedno taki, możemy bardziej powisty performance, który mał na ciele to, żeby wskazać z jakim ryzykom i z jaką zachorozą miryt się to ta derżawa, że Malediwy sud w dajaki niebezpeci. Własny Malediwi realizują taki program Safe Island Program, tak po angielsku nazywa się, i one po prostu sztuczni budują dosypują gruntu zemle na wybranych ostrowach, tak żeby zbilszyty wysotu ostrowił o 2 metry, żeby ochoronyty to te ostrowy peret zaliwą. A tyż ciekawa rzecz, jak idę pro Malediwy, to tak przyzryjmy się religii, bo Malediwy kojarymy jak taką derżawą, egzotyczną derżawą, gdzie możemy politaty, pożyty sobie przez tyżden albo dwa tyżny w hotel, tam smaryty się na plaży i odpoczaty generalni. Ale nie znamy tak czasom inczych stron życia w takich derżawach, a na Malediwach jest jedna religia dozwolona i jest to sunnicki islam w ryti szafickim. No, zapamiętajmy, że sunnicki islam. I zgodnie z konstytucją bilsze jak 99% chramadzianiu, żyteliu Malediwiu jest właśnie muzułmanami. Czy nechociat, on musiał być muzułmanami. No ale tak naprawdę historia Malediwiu i tej religii to jest dłuższa jak to islam, bo przed islamską epoką to Malediwy były pity wlejaniom buddyjskiej kultury. W zabytkowym budynku Nacjonalnego Muzeum w Male są zgromadzone artefakty z peret islamskiej epochy, w totem też na premier buddyjskie rizby z 6 stolicia. Zatem 1500 roku temu żyły dajakie kultury na Malediwach i to nie byli muzułmany, ale właśnie dajakie osoby, które wyznawały kult Buddy. No tylko może pro Malediwy to tak bardzo ostrożnie pro paroch tem jem wam powił, a teper to może powiem jaka bude muzyka, a bude po litowsku i po latyszsku, taka kooperacja dwóch ansambliu Petunia, to są dziewczata z Litwy, a Tautumeitas to ansambl z Latwii. Posłuchamy śpiwanki Pidna Hołowką Tamsia Nakti, to bude premiera w trzech świtach, pierwszy raz puszczam wam właśnie to tu śpiwanku, zatem słuchajcie bardzo dokładnie. No a po muzycznej perywi wertam jeszcze do was na paroch minut.

skończyła się muzyczna przerwa, a pustyłem wam nowu śpiwanku. Pierwszy raz na anteni LEM FM dumam, a pierwszy raz na pewno w trzech świtach w mojej czasty. To była kooperacja litowskiego ansamblu Petunia i latyszskiego ansamblu Tautumeitas. Słuchali ste śpiwanki Tamsia Nakti. No a chcę wam przypomnieć, drodzy słuchacze, że już neodoucha bude wertaty obzerać przyrody. To dokładnie bude wertaty w piatnyciu 30 żołtnia. To bude pierwszy odtynok nowej serii obzeracza przyrody. A proszę to bude byś i w nowej serii progeologium. To nie budu was brat na konkretny ekskursji, desy tam po rezerwatach i gadaty wam pro da jakie konkretne przyrodne czy atrakcje, ale budu wam besidowaty pro osnowy geologii, żebyście znali po prostu samomu jak smotryt na skały, czym je geologia, czym je skała, czym je minerał, jakie są trody skał i tak dalsze, to wszystko będzie w najnowszej serii. A poklasz to jeszcze przed nami muzyka, posłuchamy ansamblu Stare Dobre Małżeństwo Teper, to będzie śpiwanka oczywidno po polsku, pidna hołowką, kompresja ciszy.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

0: słuchali ste poślidnią śpiwankę w chnesznym odtynku programu Tryświty. To było stare dobre małżeństwo. Ansambli, jaki kojarzymy z wieloch śpiwanok, takich kultowych jak w Leluchowi, Myła i tak dalsze, i tak dalsze. No możemy to ty na hołowkę po prostu jak z, no, strilaty to ty ma na hołowkę, iż nie ma. No ale teper to słuchaliśmy takoj już spokojnej śpiwanki ballady na sam koniec dnia, tak na dobranicz. To była kompresja ciszy. No i tisz tym samym, drochy słuchaczy, praszczam się. Dziękuję wam serdecznie, Chneska, za prysutnist, żeste mnie słuchali, żeste byli ze mną na anteni. No i szto, czujemy się odwadny w piatnyciu 16 toho żołtnia. No i budę tisz tak jak wse. Budu besidy związane z konkretną datą, z konkretnym dniem, budu zdradzaty, jak świata praznujemy, jak liczny ci mamy i tak dalsze. Ale i tisz oczywidno pojechamy do dajakoj dalszej derżawy ze świta, budu wam besidułaty pro interesujące fakty związane właśnie z różnymi zakutnami naszej krasnej planety. Zatem to już wszystko z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie, żelam wam przyjemnej reszty dnia, reszty weczera. Ostante zdorowe, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Tryświt weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 12. Piatnycia 21 marca 1947 roku. Pójty Nowy Torch było piąte lemkowskich seł, zaklenionych najdalsze na zapad mecze Polaków. Naszym krajanom z tych seł było bliżej perejty na Spysz w Czechosłowacyju, w takie ruskie seła jak Wielki Lipnik, Folwark, Litmanowa, czym w lemkowskie seła sąsiedniego polskiego powita Nowy Sącz. Nasze seła nowotorskiego powita były odryzane od ostalnych lemkowskich seł w Polsce, no one mali wspólną granicę z naszymi sełami na Spyszu. Niżej my pomieszczamy paru pysem i z odnoho i z tych seł nowotarskiego powita i z Jawirok. Pysma dostała Irena Petrykowicz i jej sestra w Detroit. Od brata, który żyje do sich por w swoim rodnym seli. Wsim naszym krajanom w Ameryki bude interesno dowidaty się dasz to, jak żyją nasze lemki w tych sełach nowotarskiego powita. Jak one czuwstwują sebe medze Polakami i jak Polakę odnosiać jak nim. W pyśmi pod datą 2 lutego 1947 roku czytamy. My, z łaski Boga, wsi zdorowy, a powodzenia nasze jak zwykło. U nas zima jest jaszka i morozy sylny. Teraz, kochana sestro, donosymy ty, żeśmy wydali diłku i jak było wysila, to omalezmy duże ruchu i duże zmy się wyczerpali na to. Ale trudno, każdy to perechodyt, jak już dity sód dorosły. I nasz syn, chłop, już dorosły, idę mu na 20 rik, druhomu 14, dziewczyni 12, a najmłodszemu 7 rokiu. To już zmy ich trochę odchowali. Ale pysate o tom nic to, bo sama znajesz, jak to jest, kole mały dity to mała sujeta, a jak wekszy, to wekrza sujeta, a diłka mała 21 rik. Jej mąż jest sklepnikom u nas, no on netutejszy człowiek, ma 25 roków, złen wychladat. Wydyć się nam, że przy takim człowieku mało by byty jej dobry, bo nie zaczale życia tak w biednoti jak my. Win jest Polak i z Limanowskiego powitu. Heł teper rozmaitej naród żyje, lemny przytok dobry, nie by

że grunt i budynki naszych amerykańskich ludzi są nieruszalne i właściciel może z tym zariadyty sam. Komu dast, to maje prawo utrzymywaty, bo heł nie jeden by używał po swojej rodyni, tak jak swojego już nie ma, a nie dadł mu, bo nit od konsula na piśmi. Tak ja proszę tia w imieniu naszych sąsiadów i swoich ludzi, abyś przesłała na nasze ruky takie pismo, bo ja się staram, żeby na jar ze mną mał każdy, choć i amerykańskie, ale żeby było utrzymywane w rukach swoich. I za własność się staram tych, co mia powertali z Rosji. Sąd u nas teper dwa księdze, polski i ruski. To sąd dwie odprawy, ale Bóg jeden, lemnit jednosty między ludmi. Teraz były wybory do Sejmu i do gminy. U nas na Jawierkach porobili się partii i z polskich ludzi, jedny naproti mnie, a drugie za mną, ale nasze ludy trzymają jedność, bo wszystkie, i ksiądz ruski, i każdy, cy zły i na nas, cy dobry, wszystkie dali na mnie swoje podpisy. Aż nam trudno, że mają takie zaufania do mnie. A cy perejdu na sołtysa nazad, to jeszcze nie znam, bo jem mał najwece hołosił, aż 110, a drugi mali 1,17, drugi 24 i policja się podpisała za mną. To uwydymy, cy zatwierdziat w starostwie. Nasze dity proste jak i my, ale syn muzykant, hraje na harmonii po zabawach. Teper zasynia muczyć, żeby mu nowu kupyty, jak jesteś saksefon, a to jest u nas droga rycz. My teraz się wynyszczyli wesilą, to nie damy sobie rady z tym, bo dorohitnia okropna. Wszystkoho jest dost, tylko pieniazi brak. W poprzednią piśmi od samego sicznia 1940 samego roku pisze tak. Zima u nas bar stwerda toho roku, wielkie morozy stysle, że bida de perejty. Tolem w chyrze się sidyt, tyle, że się to ty bydlata pokormyt. Tu jeszcze duże trudności budę z osadnikami, bo one nie uznają amerykańskiego pola wcali. Jak tu nic własnytela, to idą na pole i orjut, najbude czyje chocze. Jeszcze jest taka ustawa, że pole nie śmieje ostaty się uchorom. Wszystko musi być zasijane. To wcale się nie rachują z tym, że dasz to czyje. Kiedy nasze ludy w Ameryki znali i starali się, żeby amerykańską własność na wilno było osadnikom bez wynagrodzenia używaty, to by było inaczej. A sąd takie, że to przyszli z Rosji, to im nie dadu używać amerykańską własność, choć mają pełnomocnictwa od amerykańskich właścicieli. To wy się starajcie u konsula polskiego w Ameryki o prawo odebrania swojej własności od osadników, ale dobroho nie musicie płacić, bo teraz daremnego pola jest dost. A i nie znacie, czy długo będzie własność, czy potem nie nastanie tak, jak jest w Rosji, bo już widno jest toho, jak daniny i opłaty przychodzą od prywatnej własności. Ja sam dał tego roku podatku i daniny 8 tysięcy złotych. To za to by wnet kupił życia na cały rik, choćby i na grunty nie robił. Dlatego i ty nie przepłaczaj, bo nit się barst w tych czasach oszto byte na polu. W starą piśmi jeszcze od 20 listopada 1946 roku opisuje, kto z naszych ludzi ostał się w Jawirkach i kto z pereselenciów wernął się z Sowieckiego Sojuza. Zapytujesz się, droga sestro, co jest z naszymi ludźmi, którzy wyjechali, a którzy zostali. Na Jawirkach zostało 10 rodyn. Burczak Tymko, Burcz Tomko, Bułak Tymko po Kastyni, Bułak Jan po Tomciu, Bułak Pelahija z Diłką, z Karska, Burcz Jan i Ksenia, to je Budrycha, a otec pojechał, Matwi Hołowacz, my, Betelak Ania, Onuszczak Andrzej i Onufer Kurpiak, a powrnuli z Rosji. Wasyl Burdziak po Makryni, Kupriak Dmytro, Bosiak, Jan Karpiak, Kościa Bawysza syn, maje z Niemiec babu, Rosjanku, Krupiak Danył z Pit Drychy, jeho syn Janko Sklepnyk, ale on na Szlesku, a na tu. Brajda Jan, ma Olęczynu Diłku, a Olęcia zhynuła w Rosji, Terciak Jan z babą, Janko po Aftanazyi, ale syn się został, i Koniak Seman od szkoły, siedyt na Kutach, bo domu nie ma, Hołowacz Hryc z Diłką, a żena w Rosji, i Koniak Petro, Foloszniki z babą i Seman, a stary przyjechał z Rosji i umarł od żalu za majątkom, to stara jest przy syni na Szlesku, której tam uczytelom. Hnatkowicz Teodor do synamy, Kondratiw Janko, Krupiak Wasyl po fecku, stary wyjechał, ale żena i Diłka tam, lem dwóch wnuki się wernuło, to teper stary służyt w Krostenku. I Koniak Stefan Kapraliu, Wasylkowicz Seman, Hnat Salanec, ale sam z jednym synem, a dity z żeną tam. A z Niemieczyny wernuło do tryce dosyp, Diłok i chłopciu, to jedny chodziat po drytjarkoch, a dekotry służat. Osadników jest 55 familii polskich. I sąd dwa księdzy, ruski i polski. Tot maje swoich ludy i swoją odprawę, a tot swoją resztę. Naszych ludy wyjechało mnoho do Kirowohradu na kołchozy, ale jakosy się im nie podobało, to perenesli się ku Tarnopolu, a tam zostało 10 rodyn od nas.

0: ale listy od Tamal to jest zasanu i tut kiepsko. List idei piuroka. W maju było prymusowe weselenie tych, co wernuli się z Rosji. To się udało ukryty deat na cedrodyn. A zabrało wojsko Kseniu i Kozęcia, kurpiaka Wasyla po ukaczu z oziatią i diłką, opryszka Wasyla z Sandryczynoho z familią, tymczała Mykołaja, surmu Romana z babą, a synowe sutto. A reszta jakosy się to ukryli do toho czasu nyczy nic, to nie znaty, jak budę na dalsze. Teraz wam donosymy, że ja już nie sołtysą, bo jest osadnik, a to czerez tych naszych ludzi, co przyszli z Rosji. Ale to by dużo o tom pisaty, a ne kotry riczy i nie można pisaty.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Ганчова, повідь корлечі. Анна Сокол, дуркот, в письмі до Бетлея в Нью-Йорку під датом 2 лютого 1947 року пише так. Пишете, брате, же сте ся не вирозуміли з мого листу, що я припоминала ваші слова, як сте били в краю перед війном. Та то було так, як сме їхали на фурі до Грибова, то ви нам казали обоїм свечом, же Росія іще прийде до нас. І ми 15 років чекали на то. І ваші слова споминали ми, коли німці били під Сталіноградом. Ale wyszło tak, jak ste mówili, bo Niemców zawernuli nazad. A jak było pereselenie, to ruskie delegaty byli za 2 tygodnie u nas na bordi. I one nam często mówili, że drzwi do Rosji nie będą zaperty tak skoro dla naszego naroda z Lemkowszczyny i że można będzie jechać i późniejsze. Jeszcze wam posyłam pisońku, jaką ułożyły nasze dziewczata w okopach na faszystowskiej roboty. Pisońku to tu zapisała siostra Teodora, 16-liczna dziewczyna. Jak okopy my kopali, to o 5 jsme wstawali, a o 6 kału brali i do zbirki pospiszali. I jeszcze kału nie wypili, do łopaty jsme letili. Jak łopaty jsme zabrali, jeszcze krąpacz nam dodali. Jak krąpacze zbierali, to do trojok postawali. Innym w pole wychodzili. To jsme się bardzo pomoczyli. Niemci na to nie zważali, do roboty nahaniali. Trioch nad nami wse stojali. Los arbeiten wse kryczali. A my dużo nie słuchali, pomaleńkę zmy kopali. O 10 zmy śnidali, chlip z pilny zajdali. O 1:30 obidali, znowu o 1:00 zmy stawali. A na obid była zupa, litra wody, jedna krupa. A jak przyszła ta godyna, ber na plecze wsio naczynia. Koło kuchni postawali i na bloczka zmy czekali. Mykołaj Cyslak, nowosty i z uścia ruskoho. Ostatnima czasami ja peredał menażeru karpackoj Rusy riad nowych predpłatników gazety. W redakcji ja uznał, że tam prynymają desiatkę nowych predpłatników tyżnewo. Wsi one stają cia predpłatnikami karpackoj Rusy, bo dowidali się, że to nasza gazeta to tak jakby pismo od rodyny. Po pouczeniu pierwszego numera jeden z takich czytateli zaszł podziękować za to tu gazetu. Ta ja by dawno to tu gazetu predpłatył, kiedyby ja znał, że ona daje się tak lekko czytaty. Ale mene nie było komu o tom poradyty. W podobnym toni wyrażują się wsi czytatele stary i nowy. Gazetu uznali duże interesną, bo jeśli już nie pouczać pisma od swojej rodyny w kraju, to tam znajdą drugie pisma, z których nieraz dowidają się i o swojej rodyni, i o swoją seli, i sąsiednich sełach, i o ludziach, które byli im dekole znakomy. W toj cile, żeby podzielić się nowościami z kraju i w kraj peredaty nowosty z Ameryki, ja peredaju dejakie nowosty i myśli i z pisma, które było wysłane z uścia 1 marca, a pouczonych w New Yorku 12 marca. Wydarzyki złuczat tak. W Polsce nic niejakich zmin, ani się nie horszat, ani nie lipszat. Nasze pereselenci w Rosji wsi pisma od was i z Ameryki pouczają. Po dakotrych sełach i do nas przychodzą pisma od pereselenciów. Chliba wydno majd dost, lem ze wsim druhym korotko. Teper naszym lemkam lipsze, bo sód nenacze w kupi. Powidają, że to drohobycz ciły w lemkowskich rukach. Teper donoszą, że to dido Mykołaj Humecki pomer 25 lutego seho roku, prożywszy 97 lit. Jakie to dołhe życia 97 lit. Może widzicie z toho, że to dońka jego pazia była za swaszku na wysilu Andrzeja Cyslaka, to Cyslak 22 lit jak pomer, a otec jego swaszkę dożył w dobrom zdrowiu aż do seho roku. Dla naszych czytateli w kraju albo na pereseleniu peredajemy nowost, że uściane w Ameryki pouczyli paru pisem od swoich rodyn pereselenciów w Sowieckim Sojuzie, od Osyfa Dzioby, Mytra Moskwy, Romana Tkacza i drugich. I z kraju namy byli pouczeni fotoznymki z seła uścia, świży, bo brany w 1946 roku. i poślidnia nowost dla uścianu, što wdoła Olena Došna iz Bruklina, kotru zdorowla muczyło ciłe życia, pomerła w oseny 1946 roku. Dity Łanio, Melka i Mykołaj żyją w Bruklinie. Oboje starsze, żenaty. Mykołaj Ceslak.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy kiedyś w Leluchowie.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wrata.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają falu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

Lemkiłskie archiw to miejsce, w którym dowidate się pro historię Lemkił, rzeczy, jakich deinde nie poczujete, a nie przeczytate. Słuchajcie z Lemkiłskiego archiwu w radiu Ruskoj Bursy LEM FM. Prosit Paulo Hanas. Dneska w Lemkiłskim archiwie ostyt wyjątkowa osoba, pan Adam Barna. Opowiedz win nam o życiu codziennym Lemkił do wybuchu II światowej wojny. Zapraszam na wysłuchania tej audycji.

0: Dobrý den. Dneska zašujem do pana Adama Barny, znanego Lemka w środowisku na czużynie, ale i nie Lembo, na Lemkowyni. Proszę pana, na początek powiedzcie, gdzie i kiedy jesteś się wrodyli?
1: Ja selanin Czornego Sela Czorne, to jest koło Radocyny nieznajomy. Te sela nie istnieją już, ani jedno.
0: A kiedy jesteś się wrodyli?
1: 25 listopada 26 roku.
0: Pójdźcie o seli Czornym. Kilka mało mieszkańców przed wojną?
1: Przed wojną mało 60 mieszkańców i jeden Żyd był i jeden Polak.
0: To jak 60 mieszkańców mało, to takie niewielkie sele Czorny
1: było? Niewielkie było.
0: To numery kilka było?
1: To właśnie 60 numerów.
0: A, 60 numerów.
1: Numerów,
0: tak. To mieszkańców mniejszości kilka mogło być?
1: Tak nie powiem to, bo to trzeba było porachować. Zawsze 5-6 osób w rodzinie, nawet 7-8 było.
0: A seło, choćby takie małe, dzieliło się na części?
1: Dzieliło się na Szołtystwo, Horbok i właśnie koniec.
0: Od czego zależała nazwa Czasty seła?
1: Tak, no, Szołtystwo, no to jak zwykle. Pierwsze w seli selany były, Szołtystwo nazywały. A Horbok to na, tak kuzłyszcze, na podwyższeniu takim kuzłyszcze. No i właśnie koniec, to zwyczajnie jak.
0: Lem jeden Żyd mieszkał bez rodziny?
1: Z rodziną.
0: A to była
1: cała korczmo.
0: Da jak znany ludzie z Czornego przed wojną pochodzili?
1: Znanych, no to raczej nie było. Miliło, można powiedzieć, że znany był za to, że pojechał do Ameryki, żeby ożywić rodzinę, miał troje dzieci, ale jak on pojechał, to dwoje umarło. Z tego, no, niedożywienia na pewno, bo to było. W Ameryce się dostał do kopalni i tam go przysypało. 18 dni był pod ziemią i uratowali go jeszcze. I chcieli go tam obwozić jako wielkiego wybawcu, wielkiego szczęśnika, szczęśliwego człowieka, ale on nie chodził. Chodził tam do rodziny dojechać. I nie dali mi ani mu ubezpieczenia, nie miał, ani niczego. Nie znał mowy, nie znał wysiedla. I tak to zostało. Wernu i net mer.
0: A pamiętate jeszcze dida?
1: Byłem tak jak son, na son leżali na posteli.
0: To nie znate, czy w Ameryce należał do jakiejś organizacji?
1: Nie. Na pewno nie należał. Tu dity nie było organizacji jeszcze olimpijskich. Bo jakby były, to by się za nimi wstawiali, a to nie było olimpijskiej organizacji. To nasze olimpijki były przeważnie przed wojną, jak poszli przed pierwszą wojną światową. To były niegramotne.
0: Do jakiej cerkwi ludzie chodzili w sali?
1: A, do 26 roku chodzili do, jako unity byli. Ale jako Rusyna, unity. Ale nie było takiej twardej tej politycznej różnicy. A po 26 wszystko cieło się opereszło, im księdz został. Opereszło po 27 roku opereszli. Ja jeszcze był krzeny u Nicko.
0: A to z księdzem, z oświaszczynnikiem, co się po tym stało? Jak?
1: On został i tak był. Nowy przyszedł na prawosławny, to przyszedł nowy, a on był z cerkwi sam. I się opiekował cerkwią tak dość długo. Jeszcze ja pamiętam, za mojej pamięci, to chodził i odprawiał tam. I była to ta rodzina, była mały, tot urzędnik pocztowy był Polak, był pod sełom, był Tartak. I należał do Polaka, to też i chodili, oni do niego chodili, Polaka. Do cerkwi, do tej Unickiej.
0: A pamiętate, jak świaszczenny się nazywał, Unicki?
1: dziama.
0: Nie był lemką, tak?
1: Nie był, nie był. A może był, ale decyzja jakoś o inszego seła, dziama. O te dziama.
0: A co było głównym powodem przejścia lemki do prawosławnej cerkwi?
1: No to znane jest dla wszystkich, że to utysk. Utysk to tak wielki podatek dla cerkwi płacili to, ale to się ciało dłuższe, bo jeszcze w 14 roku już tam próbowali się odłuczyć, ale się nie odłuczyli, to

0: jakie poglądy narodowe mieszkańcy Seła mali? Za kogo się uważali?
1: No, za Rusyniu, za Rusyniu.
0: Wszystkie?
1: No, wszystko to. Nie pamiętam, żeby tam w Seli taki był, taki odczepeniec.
0: Teraz może tak do waszej rodziny przejdziemy. Powiedzcie, jak wyglądała wasza rodzina?
1: No, moja rodzina się składała z tata, mama, babcia była, stryko, jeden taki. No i nas czterech braciów było. Ale już czterech braciów było, to już na samym końcu. Jeden się wtopił tu na Odrze, jakśmy przyjechali.
0: Kto miał najlepsze do powiedzenia w rodzinie? Kto decydował?
1: No jak tato i mama.
0: Czasami się...
1: Dla mnie mama się mną opiekowała.
0: A w sprawach gazdiłki kto miał lepsze do powiedzenia?
1: No tato. Mama nie nauczyła czytać i pisać jeszcze przed szkołą.
0: To wy se... A po jakomu was nauczyła?
1: Polem kijskie. Po cerkownomu duże, bo to cerkowne książki było więcej, jak proste. Bukwar to aż za mnie wyszło tam.
0: To do bukwaria zaraz przejdziemy. A pójdźcie, czym zajmowali się rodzice Hołowni? W chyży, koło chyży?
1: No, samym rolnictwem, myślałem toho.
0: A jak wielka była wasza gazdiłka?
1: 8 hektary.
0: Lis i pole?
1: Razem, wszystko.
0: A czym zajmowali się dzieci?
1: Tak. Dzieci, ja pas korowa.
0: I od jakiego wieku ste zaczynali już?
1: No, jeszcze do szkoły nie chodziła, już trzeba było pasty korowu, bo to jest to pas tryko, to pas to tam i chodził za werch, tak na dalsze od Seła. Toho za góru chodil s chudobą.
0: Jak jste byli už większy, to do jakich robit vás brali?
1: Rodiče? No, jim robil, všetko jim robil. Najbільше to znam, že toho mám jim pomáhal priasty. To jak se začalo len priasty, to pljav z mami pomáhal.
0: Pojďte, jak to vyhľadalo? Môžete opísať?
1: No, tú mašinovú kudiľ kúpili. Ja nakudeli mašinový priav, ale to už bolo toto 36, 37, 38 rok. No, normálne mama mi prihotovľala a ja priav i to cílými dňami priavím.
0: I po tým, čo ste s Lenom robili?
1: A motal, namotovilo i potom mama tkala, ja tiež pomáhal tkati, polotno tkali.
0: A prodávali, či všetko bolo dla sebe?
1: Všetko dla sebe, nič neprodávali, ani jednoho metra.
0: To všetko ubrania robili svoj sami?
1: Prevažno, ale už pizniejšie v starších tých predvojenných rokoch, medzivojenných rokoch na počátku to bolo ešte leniane, a pizniejšie už provážalo sa toho, bo ja i plesty znal, rukavičky i skarpety i svedru.
0: A červíky sa kupovalo?
1: Červíky sa kupovalo, kerbci. Ještě tato šou kerbci.
0: I každý mal svoji čerevíky?
1: Každý svoji mal. Nás to nebylo takový bídy, že to. Tato byl zamožný za to, že jízdil cíly, jak nebylo toho, to do lisa. I vozil do Tartaky dřevo.
0: Za svojho lisa?
1: I z paňského, i zo svojho to do Gorlice. Vozil. A z paňského to do Tartaky, bo Tartaka byly i v Neznajovi byl Tartak, i v Čornim byl Tartak.
0: A kto mal v Čornim?
1: V Čornim mal Žid. I v Neznajovi ti Žid, židivský byl Tartak.
0: A didole čím sa v chyži zanimali?
1: No, babce to mene tam na počátku pilnovala, a pizniejšie to i żywinych kur, kaczok.
0: Ale do pola już nie chodili?
1: Babcia już nie chodili. Mama chodziła z tatą i ja pomagał tam, bo ja najstarszy był.
0: A poza rolnictwem ludzie w selu mali inne zajęcia? To było lem rolnictwo.
1: Готовля і рильництво. Вам з того жили. Більше не ніч. Ну і ліс. І ліс, то, що в зимі то возили до тартаків, то. А в часі того фронту, то війни, то шмуглювали, а границя ходила.
0: А що зараз шмуглювало?
1: Сіль. Несли там сіль, а от там алькропку, дуган.
0: То від себе несли сіль?
1: Od sebe nesli síl tam, na Slováky, a zo Slováky privozili duhan, kropku.
0: A odkal mali síl?
1: Z Korlice. Z Kvepiu privozili. 5 metra. Ja tiež bol raz.
0: Jak to vyhľadalo?
1: No, večerom, jak si zmerkalo, zapakovali na plečo míšok soli i treba bolo ho nesti. Chyba za 6-7 kilometrów przez lisy góry.
0: I do jakiego sela na Słowacji się
1: Ondałka, išło? Ondałka. Z koło Koneczny tam, no, za Raducyną. Między Raducyną a Koneczną sme przechodzili przez granicę.
0: I kto odbierał sil?
1: No tam to. Ty iż Lemko tam. Tam tej strony tam nie były Lemka, tam Rusyny były. I tam dalej sąd Rusyny, oni sąd tam dalej. Ich nie wygnali.
0: Страх було йти на Словацію, щоб могло лати?
1: А ну, а як же? Ну, якби зіймали німці, то було лягру посвали. Але стежки ще знали. Я пішов з таким приятелем тата. За тата я пішов, і за там був то. Міг їм піти, бо тато не знав, чи що си хворий був, чи що, і не міг піти, то я пішов.
0: A do kogo zimali na szmuglowaniu?
1: Zimali i to potem to synica taki był. Zimali go tak. Ale nie pamiętam, żeby jego zimali tak. A z innych to.
0: A co się z nim stało?
1: A nic, posiedli w kusku tego i pustili go jakoś jeszcze. Do lagru go nie wzięli.
0: Kiedy ste do szkoły zaczęli chodzić? W którym roku?
1: W 6. W 6 roku już zaczął chodzić, bo ja już, mnie mama nauczyła już i czytać, i pisać kus, także ja już przygotowany i piszę do szkoły.
0: 1936, tak?
1: Nie, to było 32.
0: 32. Kto był wtedy uczytelem?
1: Obrzut, Polak. Z Bobowa.
0: Na czym się pisało? Zoszyty były?
1: Nie, tabliczka były jeszcze. Zoszyty to już były późniejsze, aż to na trzeciej, czwartej klasie. A w pierwszej klasie to tam tabliczka była.
0: To jak z tabliczki się korzystało?
1: Rysik był i rysikom po tabliczce i normalnie gąbka taka macicka i zmazało się i od nowa.
0: To mogliście lemienną tabliczkę coś zapisać i potem musieliście zmazać.
1: Tak, to.
0: To nie było tak, że w domu można było coś potem podczytać.
1: Nie.
0: To mama was na czym wczyli pisać?
1: Też na tym samym, tak. Rysikom. I to. Mama miała więcej wczyli cerkowny zwuk.
0: A w jakim języku wczył? Uczytel?
1: Uczytel w lemkiwskim też. I w polskim, i w lemkiwskim.
0: A on znał pisaty? I czytaty po lemkiwsku?
1: Oni wszystko chcieli znać, tak, dla tego, żeby nie dać naszym. To, bo nie było innych. Z naszych nie dopuścili na nauczycieli, naszych ludzi.
0: Ale dobry po lemkiwsku besiduali?
1: A gdzie tam? Gdzie tam? Kaliczyli jak...
0: Ale to jak piszliście w 1932 roku, to jeszcze nie było lemkiwskiego w szkole?
1: Już. To właśnie pierwszy rok już za mnie był. Do 6. 4 roku było.
0: Aha. To maliście swój bukwar?
1: Małem swój bukwar, tak.
0: Jak wam się wczyło po lemkiwsku?
1: też to dla mnie nie było problemu, bo ja znał już cyrylicę, nie tylko to tu, ale cerkowną.
0: Ale dekotry krytykują, z bukwar krytykowali, że win nie był czysto polonkiuski.
1: A to na to nikt nie zwracał uwagi tam, to nikt nie było mądrego do bukwaria. Mądrego nie było, taki jak i dalej, taki był. Nie było.
0: A to jeden uczytel wczył wszystkich przedmiotów?
1: Wszystko przedmiotów i całą szkołę, całą klasę, wszystkie klasy jeden był.
0: A religia była w szkole?
1: Była w szkole religia, ale daleko trudno, daleko trudno.
0: Ale to już świeszczennych wczył?
1: Świeszczennych, tak.
0: A w szkole była modlitwa?
1: Za nauczyciela nie.
0: A krest wisił w szkole?
1: A to nie pamiętam. Chyba nie było. Nie powiem, czy był, czy nie był, ale chyba powinien być. Jak był świeszczennik, to może i powisił, ale tak nie pamiętam.
0: A czy uczytel mich BTDT?
1: A jakże? O, jeszcze jak? Był taki kolega, jeden zeleniak z Długogo. To on nie było dnia, żeby nie obirwał. Taką mał to. Ale on miał taką naturę, że piperecznej był. Piperecznej, nie słuchał i dostał po pazurach linijką. Albo prutom takim.
0: Nic nie obił synę za was.
1: No, nie żałujesz. Ja nie dostał, to nie znam.
0: A gdzie mieszkał uczytel?
1: Uczytel mieszkał w szkole. Była taka komórka tam, to poki i to mieszkał w szkole.
0: A za naukę jemu dasz to się płaciło?
1: Ludzie nie.
0: Wszystkie dzieci chodzili z seła do szkoły?
1: W naszym seli chodzili. Chyba, że chore dasz to było, tak, ale tak to... A jeszcze wtedy tak bardzo nie pamiętam, to już teraz to tak.
0: A wam szkoła nie zabierała za dużo czasu? Maliście czas i na szkołę, i na robotę?
1: A to była taka szkoła, żeby coś się to bałagułało, jak szyło. To nie było to 4 przedmioty dodawania, odejmowania, odnimania, mnożenia i liczenia, i pisania, i czytania. Ale to nie było inne, i rysowania.
0: A jak maliście czas w Wilni, to czym się zajmowaliście?
1: A szliśmy jako koledzy tam do, po szkole, to koliczko takie do i drankom jedną na drugą stronę przeganiały. Tak jak teraz piłka, że odbywają jej na jedną i na drugą stronę, tak tam były też dwie drużyny, po dwóch czy po trzech, i którego wygnał na najdalej ze swojego pola.
0: A jakie to było koliczko?
1: Normalne koliczko.
0: Jak od wozu?
1: Nie, takie macickie. Macickie takie jak toho, jak no, można 7-8 centometry tylko było.
0: To nim się szmariało czy katulało?
1: Odbywało się tą dranką.
0: To było jedno koliczko?
1: Jedno koliczko.
0: Może to opisać tak dokładniejsze, jak to wyglądało?
1: To zwyczajne no, koliczko, jakie można było wyrizać w drewie z hołzy. To takie na 10 centymetrów większe nie było. I to przeganiały. Raz w tą stronę. Kotry wygnali na inną stronę.
0: A do jakiej innej jeszcze zabawki dzieci mali, czy nie za bardzo?
1: No może tam mali, takie dziewczata może mali, a ja chłopiec, no to ja się innym nie zanimali, lem tym.
0: A dziewczata co się bawili?
1: A to nie powiem ci, bo ja między nimi nie zachodził. Nie.
0: A w jakim wieku młodzież zaczynała chodzić na zabawy i się stryczać się?
1: Oj, to trudne zwiedzenia. Trudne zwiedzenia, bo ja Ну, на 17 років. І вже в часі війни там пішов з кавалерами, з іншими, він був вирослий, ну то мене взяли, допустили, а так то кавалерка не допущала таких молодих. Дитина наша, ну, так могли там, так, де без двері зазирати, ті, або на весіллю, як було то, спеца або откали, так і масицький міг відіти весілля.
0: А забави, де були організовані?
1: Забави були організовані в дачій стодолі, таке боїско, так зване боїско, на клеписку, нормальні на клеписку, стодолі. То хтось там випожичив того і то.
0: Що треба було дати газді, щоб випожичив то стодолу?
1: А то ж не знав, то кавалерка, то та старша кавалерка знала ще на тім, і вони ще там добесідували, що можуть, не знам, що. Радше не ж так, за того товариську.
0: А хто грав на забавах?
1: Цігани, найбільше цігани. Гушлі і баси.
0: А откали вони були?
1: А цігани мешкали під селом.
0: То іще до вашого села належали?
1: Чи? До нашого належали. Дві родини циганські належали до нашого села, і вони заповняли ту музику. І...
0: Цігани до церкви ходили?
1: Ні. А літом фестини робили навіть.
0: А де робили фестини?
1: Під селами. Так, щоб з одного села і з другого села робили таку підлогу з дощок, того огородження з тим, з дерева, кустаки, маяли так то і на тих танцювали там. Але до вечора, до часу, поки можна було. А так світла не було жодного. І в домах толом світло лампово були світла.
0: А хто організував фестини?
1: То організував молодіжь, ні, а радше молоді газдове. Молоді газдове. Тут так батяре, ну так більше, що собі могли дозволити на то разом з женами.
0: То. Але прийти міг кожен на такий фестин?
1: Так, так. Там запрошення не треба було.
0: А побачите, як іде хлопчиська з бабами ще пізнавали?
1: А то радше він так, як в церкві, і на тих забавах може там. То. А так, то на то пасли корову разом, то худобу.
0: A jak chłopczyskowi się kotrysa spodobała, to jak chciał się żenić, kogo musiał widać o pozwolenia?
1: To rodzice żenili, a nie żenił się inna woda. To wiecie, zależne było od rodziców.
0: To oni wybierali, tak?
1: Oni popychali do toho, czy już może, czy jeszcze nie, idę do dobrej gazdziłki, a nie tak dobyle. To, jak się nie podobało, to nie.
0: Można było się nie zgodzić z rodzicami?
1: No, trudno było to. Trzeba było pokutować. Ale ja ci to opowiadam nie za powinni, nie powinni, tylko przed wojną.
0: Tak.
1: To wszystko przed wojną.
0: А ці перед війном були сте уж на деяким весіллю?
1: Був їм, але не на таким того. Перед війном не був їм на весіллю. Та. Ну, тільки як з родичами, як гіст, і то так тільки здалека. Не був їм там на учасником весілля, ні, тільки так.
0: А пам'ятаєте, як виглядало? Що було найперше?
1: No, to było najpierw wieczór rybocki i wieczór dziewocki. To było. Tak, to, ale to ja na tak to jeszcze nie chodził, ani na to. Tylko już jak późniejszy, już jak im to, to poznał to, bo...
0: I 10 wieczory robiło?
1: večer toho młodego sebe, tak jak było chrzytłem toho, a młoda sebe też.
0: Jak długo przed ślubem?
1: A to 3-4 tygodnie przed opowiedziami.
0: A potem w sobotę?
1: W
0: sobotę i...
1: Niedzielu był ślub. Każdą to nie było w sobotę wesela.
0: To nie było w sobotę wesela?
1: Nie. Nikoli. Nigdy nikoli. Nie było.
0: To w czasie normalnej służby Bożej dawał ślub?
1: Albo po służbie. Raczej po służbie przeważnie.
0: No, a gdzie organizowało się wesela, zabawę?
1: Też tak samo, ale doma. Doma. Młodej. Przeważnie młodej. Chyba, że mała tam blisko salu, daku, no to tańcy tam mogli być, ale wesela jako takie gostyna, to lem w chyżach.
0: Ludzie schodili się na jeden dzień, czy przychodzili łecy dni niż jeden do młodych?
1: To się ciągło nie razy 2-3 dni. Tak zależy, bo wieczór to normalnie, potem cały dzień to było w młodej. A potem jeszcze było po prawinę i młodej, i do młodego z powrotem, jak išła do młodego, to była jeszcze młodego było po prawinę wielka. Także nieraz i 3 dni trwało.
0: Ale wszystkie goście razem siedzieli?
1: Wszystkie goście razem, jeden koło drugiego. 4 swaszki wse były, starosta i 4 swaszki. I z 4 swatów, a reszta były to swatowe, tak, parybcy. Z 5, 4, 6, zależy tylko tam zaprosili. A z dziewoczkiej strony nie było proszonych takich, tych dziewczat. Ale swatowe były po stronie mężskiej.
0: To oni byli tak jak teraz drużbowe?
1: Drużbowe osiemno było, dwóch. Se dwóch, jeszcze nie było. Drużbowe mali cukierki, albo no, u nas cukierki mali.
0: A drużki byli, czy też?
1: Byli drużki, dwie, tak. Młodyca i dwie drużki, to wse, wsiady były.
0: A jak ludzie zbierali się na wesela?
1: O, uroczyście było to. To jak najbardziej. Wszystko stroje narodne stroje były, przeważnie.
0: W co była młoda ubrana?
1: Biłe. Wszystko biłe było. I to, i winczyk mała biły, i to cibu koszelu, i to. Belona nie było, ale taka parta na wołosa była, i to, i korona też była pletena z różnych tych kwitów.
0: A czym jest parta, możecie powiedzieć?
1: No, parta to nakładania takiego toho. Kolorowego, już gotowe, to taki winczyk taki.
0: I jej stryj był też Lemkiewski uszalni?
1: Tak, Lemkiewski. Gorsetyk i wiem, że biły.
0: I gorset też był biły?
1: Biły.
0: To każdy...
1: Wyszywany był jeszcze do toho.
0: To sobie musiała przydbać przed wesilą?
1: A jakże?
0: Specjalnie
1: gorset. A jakże, tak.
0: A młody już w to był ubrani?
1: Młody, kapeluch. Kapeluch, no i huńka.
0: Huńka też biła?
1: Była huńka.
0: I portkę też mał biły?
1: Nie. Mężczyzna był ubrany w to kolorowe. Zależy, jak mały byłem. Jak w zimie to huńka normalna, a litom to lejbyk taki.
0: Może przejdziemy do Kstyny.
1: A Kstyny to... Kstyny były bogate picelladom czysła tych kumiów, bo zapraszali każdego swojego znajomego. Na moich chrzestinach było 24 kumy chrzestnych. To były i żinki, i chłopy, i to.
0: To nie było tak, jak teraz, że...
1: Nie, że para. Nie. Taka para była, a poza parą było jeszcze, bo to reszta było jako gości. A też kuma.
0: A w jaki dzień się akstyny robiło?
1: Akstyna ci w niedzielu przeważnie, przeważnie w niedzielu. I to po służbie raczej.
0: I też po akstynach się robiło ucztu?
1: O, robiło się i to wielka, huczne były nieraz. To...
0: To jak i wesila?
1: No, no inna forma, inna forma. Mama nie mogła być na tym, bo mama, bo to było, jeszcze mama była chora. Nie tak jak teraz, że czekają, aż dziecina już im krzyczy i swarycia. Dziecina była do osłatnej.
0: To zaraz po urodzeniu?
1: Zaraz po urodzeniu było obowiązkowo musiało być kstyna.
0: Co się nesło na kstyny?
1: Krzyż mu tam dawały, chustku, daku, albo pogodno biły. Biły, co si biło.
0: A gości co przynosili na kstyny?
1: No to tylko to. Tylko to krzyż majwece nic. Krzyż ma się zwała.
0: A na wesilaż to gości przynosili?
1: A toho nepamiętam, czy daż to przynosili. Raczej nie było. Nie było to moda, żeby przynosić jakieś podarunki. Potem na toho, na oczepinę dawali to... Ja tak jakoś nie trafiło się mi takich wielkich oczepin. To widział, że tam to tańcowali, a co dawali, to nie znam, co tam było. Chyba grosze dawali i to.
0: A czy pierwsza spowiedź też była uroczysta?
1: Nie, taka zwyczajna. Nie było żadnych ubiorów, nie było normalni. Ludzie to išli do spowiedzi jak zwyczajny, to nie było.
0: A potem też była pierwsza przyczas, czy dzieci już mogli, tak jak jest teraz w prawosławnej cerkwi, skorsze chodzić do przyczasti?
1: Nie, mały. Toho nie stosowali. Toho małego nie. Jak maleńkich to nie chodili. Aż pierwszy raz, jak pierwszy raz, to pierwszy raz i to w czasie to.
0: Po pierwszej spowiedzi. A w zimie do cerkwi, jak na Świętego Mikołaja, tak to przebierał się i przychodził Mikołaj?
1: Nie, to nie było. Nie było żadnej mody na Mikołaja. Mikołaja to doma przyszykowali tam kierpczyki, czy to podstawiali, czy to roboczku, czy to czy cidila, jak to powiedzieli, to do szkoły. Tam oczekowali na to dzieci.
0: To znaczy to rodzice?
1: Znaczy niespodziewani. I nie było tak publikowane jak teraz. To nie było żadnej tej nie było takiej reklama żadnej.
0: Teraz zapraszam na krótką muzyczną przerwę.

0: To się robiło.
1: Suszenie to normalnie z zupu i albo do zupy, albo do toho, tak toho robili, tak jak ja powiem, toho z mołoka mastiło i to z grybiu też mastiło takie robili, polewku taką.
0: Azja Fyrok?
1: Jafyrok nas nie było, nas nie było. Byli tam, gdzie indziej jafyry, to nie wszędzie, nie po wszystkich sełach były te jafaryska, jafarnici.
0: To przejście może tak do kus do życia cerką nowo. Jaka cerką u was była, jak już ludzie przeszli na prawosławia, to musieli budować i drugą?
1: Zbudowali i to w wszystkich sąsiednich sełach były cerkwy po dwie. Lipni była. Довгим бува, Градоцині бува, Незнайові бува, Чорнім бува. То і власне от тої нової церкви, тут відпустив вже нові церкви, швидко робили. А то раз два побудували, в часі 2 років побудували таку дерев'яну, не вистроєна бува. Тут іконостас був не різьблений, він такий простий, але були.
0: To koli był odpust?
1: Wrześniu 34 roku. Pierwszy.
0: Pierwszy odpust, ale cerką była pod pokrową...
1: Dymitria, świętego Dymitria Solońskiego. To już była cerką, ale też to cerką pobudowali 27, 29 roku. Za 2 roky za to.
0: To odpust też był organizowany u Ekszycy już po Talerchowskim zjeździe byli.
1: Nie, pierwsze nie było, pierwsze nie było. Aż od 34 roku pierwsze.
0: Chodzi mi o to, czy był tak jakby drugi odpust na Dymitria. Celem było w Weresni razem z Talerchowem uczenie?
1: O to ci chodzi, tak. Tak, tot kiermesz, tak zwany kiermesz,
0: tak.
1: To był pierwszy też, ale to uroczystości wielkiej nie było. To tam sama rodzina i goście z sąsiednich seł się schodzili. To tak samo potem było. Też to cały czas to było. Nie lem na to 34. To od 34 roku to był Talerchowski. Takie to torzestwo Talerchowskie. A kiermesz osobno w każdym seli był.
0: Jeszcze mi wojście do Talerchowskiego torżestwa, czy delegaty z Lemkosojuza przyjeżdżali?
1: Nie.
0: Siokało nie przyjeżdżał?
1: Może.
0: Na Tyszak?
1: Może, to ja nie znam, ja byłem młody. Może, tak. Może to chyba był, bo tam pytali jak się gosty.
0: Jak się zaczynał Rizdwianie pist w zimie, co się robiło w tym posti?
1: Priali, tkali. Powotno, no i mołotyli zerno. Przeważnie mołotyli zerno, bo to nie było maszyn. Cipami mołotyli, cały pis. To. Aż późniejsze, jak były to już pomołotyli, po mołoczeniu, to już było Rysiana świata robili.
0: A jak takie długie wieczory się zaczęli w grudny?
1: Wieczirk.
0: Jak wyglądali wieczirki?
1: No, вечірки ще відбували в 3 або 4 місцях в селі. Так що пару тих хиш і нове. Так, ну, сходилися, гостині, то ж гостині організували. А хлопці то збитки робили.
0: Що гостині робили на вечірках?
1: Пряли і співали. Коляди.
0: To już w Polsce normalnie śpiewali kolady.
1: Kolady, cały czas kolady od pierwszego dnia.
0: A chłopci jak zbytkowali?
1: A no, różne swoje żarty tam do tego czesanego, jak to zwalę, znali. To
0: pójście, czym jest czesani?
1: No, ruku na zad się daje i kto się bije tam po niej, zgadaty, kto chciał. Jak zgadał, to piszą tamto na zminu, a jak nie zgadał, to dalsze. Треба було.
0: А що ще робили?
1: Ну, карти грали. Шахи не шахи, тільки варцаба, бо шахів не знали грати. Варцаба.
0: А хлопці десь сходили? Ти ж так, як дівчата, не в інші хижі?
1: Так, хижі, так.

0: Ale to, tam dużo nie było, że to z pięterą dziewczat i pięć chłopców. To ciła, to ta. A to żinki były przeważnie spriali to.
1: A mogli się zachodzić i cyni? Jak...
0: Raczej się nie zachodzili tak toho. To, bo to zima była. To tam nie było gdzie się spotykać i stryczać, to tak poszeptali i się rozeszli.
1: Jak wyglądało rizdwo, rizdwiany świata?
0: Rizdwiany świata, no...
1: Służba Boża była w nocy?
0: Tak, nocy. I to w czasu nocy było.
1: I co się robiło w pierwszy dzień Rzdziany Świat?
0: A pierwszy dzień Rzdziany Świat to jeszcze nic nie robili tak specjalnie, tam się hostili na spiłku aż drugi, to był wymitny dzień. Wymitny, wtedy można było zamitać chyżu i przydać to i tam. Dziewczata wynosili to śmiecie i hiłkali sobie tam, jeszcze im odezwę głos. Z której strony, ale w zimie głosu nie śniży, to głuchota była.
1: To Welia była przed służbą Bożą, tak?
0: Welia była wieczór.
1: Ale...
0: A potem po śpiewali rożdestwo, już sobie doma kolędowali i śpiewali, a potem szli na 12 i szli do cerkwi. Ale już z niczym, lem do tego, lem na odprawu.
1: A co się jeło na Welio?
0: 12 potraw.
1: Było 12?
0: Było wse, jak nie wece, bo to różnej rodu. To z jednego to i trzy. Się to z tego. Ale tak starali się, żeby to było toho pełno. Kyselica, borsz i warianka i pierogi i tak. Ryby jako pierwsze było wse.
1: A ryby też byli?
0: Nie. O rybach to chyba, że tak to był lubitel i może sobie pierwsze przydbał, albo to, ale tak nie.
1: Na Welii była lem najbliższa rodzina, czy do jakich gości przychodzili?
0: Nie, raczej była lem sama najbliższa rodzina. Gości to nie każdy w sobie robił. Każdy z sobą mają swoją Welię mał. Nikoli się nie, aż na pierwszy dzień, i to na pierwszy dzień tygodnia nie bardzo lubili się gostyti, to aż na drugi dzień to.
1: Się iszło do gości?
0: Na gostynu to już można było.
1: A koli iszło się po śpiewaniu?
0: Po śpiewaniu to pierwszy dzień od razu. Organizowali to koladnik, iszli po służbie, to już zaraz i mogli po sili chodzić. I nawet cię nic mogli chodzić to tu wylejną.
1: To budili ludzi, kus?
0: Tak, budili, tak.
1: I jak wyglądało? Przedstawienia było?
0: Nie, przedstawienia. Tak, normalka śpiewania i gwizda. Gdzie niektórym się krutyła, gdzie niektórym się nie krutyła, to ta gwizda z tym świtłem, świczka w środini, no bo to... Tam innego świtła nie było, ale tak montowali, że wyglądało, że świtło jest.
1: A przebierali się, czy nie?
0: Kus przebierali się, tak.
1: I za co się przebierali?
0: No cariu, pastuchiu, Żyda, koniecznie Żyda. To...
1: I co się...
0: I śmierć jeszcze.
1: A co ludzie dawali im?
0: A to różni dawali. I grosze dawali, i normalny poczęstunek taki, i jak to pierogi, to pieczone, bo to były i pieczone pierogi, i tak.
1: A potem przychodził Jordan. I jak było posterigane? Czy to było ważniejszym światem, Jordan czy Rizdwo?
0: Rizdwo było to, a to była też ważna podia. To druga Welia była.
1: Na drugą Welię też chodzili? nie, po śpiewaniu?
0: Nie, nie, na drugą Veleju nie chodili po śpiewaniu. Na drugą Veleju, potem na drugi dzień po Jordanii, to chodili, nie chodili, a raczej się żegnali słuchy, bo to był dzień, kiedy z służby wertali. Не знаю, що значить то, чи ти знаєш, що значить служба. На кого бити, на кого парубком. На кого. То були або в місті, або на другому селі. Тобто родини. І вони привертали на Різдво, приходили, а по Йордані зараз тот день вже відходили знову з поворотом до тої служби, на службу.
1: А великодній піст? Що ще робило в тим пості?
0: Великодний піст, то переважно було весна, яр, то ще в полі робило, але так ніч, швидко мусило бути, тільки що вже піст було, але так іншого то не того, того не творилися, але того, там жодних в тижнях торжества жодних. Того, в церкві, але на неділю, я не пам'ятаю, що ви там були відправлені інші служби, але то недільна.
1: А що можна було в тим пості їсти?
0: А то ще зуставав тут олій. То капуста і зім'яки, компері.
1: Пар з людей посту перестерігали?
0: Перестерігали, так.
1: Ці служба на Великден була вночі чи в день? Чи рано?
0: Була і так, залежить як де, бо то були ченц, один на три парафі, на три сева, тому що і ту бити, так же, а то от бувало і переважні. Завсе було о півночі. О півночі і свячення було над раном, так того, і туди з тим свячинином летіли домів на випередку. Хто перший домів зайде, то значить, що буде. Значить, вже буде добре, що швидкому буде йшло добре.
1: А це в понеділок лалися водом кус?
0: Понеділок ні, аж вівторок.
1: Вівторок ще лали водом?
0: Так. Але не лялися так паскудні, як ту відрами, барс делікатні. Тут оляння було, кропління радше було. А то село було далеке, довге, то там, то молоді ще там, а старе, то ще не вучали до того.

0: Realnym FM.
1: Jest czwartek, 15 października 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenie Lemki uprosić na dwie dalsze osienne podzieje. Już 25 żółtnia oktobra odbudą się 32 strycza z lemkiewską kulturą w Korzeniu Wielkopolską. Zaczną się o 16 godzinie w Teatrze im. Juliusza Osterwo, do którego podzieje wertat po parurycznej przerwie, kulisy odbywała się letnią porą w centrum miasta. W ramkach podziei występują Lemko Tower Junior, Karpatia, Damir ta ansambl narodnego tańca Małogorzowiako. Wstupne na podziei to 40 zł, możesz przybyć w kasie teatru. Kus późniejsze w dniach 7-8 listopada novembra odbudą się 19 stycznia trzech pokoleń z lemkiewską kulturą, jak organizuje Przemkiewski Krużok Stowarzyszenia Lemkiew. Tego roku podzieja odbuda się pierwszy dzień w Przemkowie, początek o 16 godzinie, a drugiego dnia w Lubini, w Centrze Kultury Muza. Początek tak samo o 16 godzinie. Gnez w Lignickiej Prawosławnej Cerkwi zaczynają się pochoronne bohosłużenia za błażennej pamięty Adamą Barną. Parastas jest służony o 18 godzinie. Za upokina liturgia będzie służona zaran o godzinie 9.30 w cerkwi w Lignicy, a pak pochoron w Rudni. Adam Barna odeszł 12 żółtnia oktobra, leżajuczy po sobie bohatej dorobok, który dla mnogich jest bezczynnym dżerełom znania o historii i kulturze Lemkiew. Wrodził się Adam Barna w 1426 roku w Seli Czorne. Jak młody człowiek doświadczył dramatów II światowej wojny, a potem w Oseliń. Po wygnaniu na zachodniej ziemi osilił się w Lignicy, te przez dziesiątka roku dziejał w religijnym życiu lemkiewskiej wspólnoty. Był jednym z najstarszych żyjących prawosławnych dziejów wrocławsko-szczecińskiej eparchii. Osobliwe miejsce w jego życiu zajmowała pisatelska działalność. Opublikował parunacet książek, wspomnienił i opracowań poświęconych historii Lemkowina, toli Weselenciu i dziejom pojednych miejscowości regionu. Był autorem albo współautorem monografii takich miejscowości jak Czorne Izbo, Bieliczna, Boguszec i Perunka. Dokumentował też religijne życie Lemkiew po Weseliniach. Dziękujący jego pracy udało się ochronić od zabycia wielu relacji świadków historii, lokalnych tradycji i faktów, że dotykają historii i kultury Lemkiew. Dla następnych pokoleń liczą wyjątkowe świadectwo świata, który przestał już istnieć. Zaupokina liturgia będzie odsłużona w piątniczu o godzinie 9.30 w cerkwi w Lignicy. Wieczna jemu pamięć. Dawna lemkiewska szkoła w Pilanci zas nabrała blisku. Po zawarszeniu renowacyjnych robót jawiła się nowa dumka na wykorzystanie budynku. Remont, jaki takoj teper się zakończył, obnymał medżeńczyma strychu, wowinu wohladził i dwery, czy remont seredyno. Wartość budowlanych robót wonesła ponad 259 tysięcy złotych, z czego znaczna część kosztów pochodziła z dyrżawnego dofinansowania. Odnowlony historyczny budynek może zasłużyć miejscowej gromadzie, a nowa dumka na jego wykorzystanie daje nadzieję, że szkoła nie będzie len pamiątką minułego, ale też miejscem aktywności i stryć dla żyteli Bilanko. Muszona może w niedalekiej budoucznosti mieć lepsze żelizniczne połączenia ze Słowacją i inczoma europejskimi miastami. W planach i rozwitok Berlińskiego Ekspresu, który pouczył polską muszonu ze słowacką popradą. Pojazdy mali by kursować co 2 godziny. Pouczenia mają wejście przez Starą Lubownię, Podolinec i Kaszmarok, dający turystom i żytelom pogranicza możliwość wygodnej podróży między Polską i Słowacją. Częstsze kursy mogłyby podnieść turystyczną atrakcyjność regionu i zachęcić więcej osób do podróżowania pojazdom. W perspektywie samouriadowci rozważają też możliwość pouczeń z Wiedniem i Budapesztem. Realizacja takich planów mogłaby znacząco polepszyć dostęp do średnioeuropejskich metropolii. Na ten moment kluczową sprawą jest pierwszenia czasnoty kursowania Belińskiego ekspresu. Dalsze rozwiązania będą zależeć od doweryń organizatorów transportu.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozwożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam

Dobry večer, jakž to ponedilok, pred vami lemkiuska klasika. I dnes mamy następny odtynok opowiadania Władimira Chylaka Żażda serdec, druga część trzeciego rozdziału. Zapraszam. Julian pereczuczo pokował hołołom. Spał jem toj noczy tak, że nikole lipsze zobudył jem się zdrawy. Śnidał ze smakom i nie odczuwał jem najmęszoj nezdorowosty. Okrem nastroinia duszy, pro kotre jem ty wspominał i za to nijakoho o moroka, pro kotre jest ryuk, jem się nie spodziłał. To ja naprawdę zomlił? No, nie inakże, koleby mi jakisa żena z pomiciu nie pospieszyła, to może małby ty aske et consumatione. Jaka to żena? Opisz mi, jak wychladała. Młoda, krasna. Wir mi, że małbym sam ochotu w omorok w pasty, koliby to było możliwe przy moim medwediaczym tili, żeby mene podibna diwycia do życia pryklykuwała. Czudne, powił Julian. Tyż jem wydził diwyciu teper wośni, albo po twojomu w omoroci. Naprawdę? Nie je najmniejszej przyczyny, żtobym śmiszkę besidował. Poczuł jem, jak sztosy bardzo mocno wdaryło mnie w serce. Stawałoby się, że jakieś ostre narjadia pereszybło preznego. Potem, tak jakbym otworzył oczy i wzrył przed sobą dziwu czudesnej wrody, jej dołchy, hadwabne obyrwy otiniali jak tonki woal bliszczacze oko, w którym tak jakby pochitna nicz się odbywała. Jej ustoczka złożony do melancholijnego uśmiechu zlewały się w jeden akord zo spokojnymi rysami jej lycia. Szyja, kotru pestył kapryzny i kudr czornoho wołosia mogłaby posłużyć jak model natchnionym artystom. Koli dołożyty jej obleczynia z lehkocho, prozracznocho połotna, byli do rożewoj barw, powerch kotroho nedbało założony szal spuszczał się jednym kinciom po zemlu i bukiet ze świeżych nezabudok i barwinku wróci. Ot i masz jej obraz, podibnej czysto do obrazu Madonny. Ona jakby się nado mną nachylała, jakiś czas z ospiłczutią smotryła na mene, potem oddiliła z kupoczki nezabudki i mi ich podała, a barwinok wzięła ze sobą. Chciłem i ty za nią, ale to udyjem się probudył. To opowiadania mnie zaczudłało. Opis toj wydżeno i wośni diwy schadzał się w najmęższych drobnyciach, najbardziej w przedstawieniu lycia, barwi obleczenia i szala, nawet w obserwacji, która odnosiła się do kosmyka wołosiu na szyi i w składzie bukieta zowniżnością Anny. Z tą mało znaczuczą ryżnycią, że ona nie trymała wróci, a mała prypiatej na chrudy bukiet ze świeżych nezabudok i barwinku. Kiedbym nie znał, że Julian mał zaperty oczy, tołdy jak z mycho prywernuty do pamiaty pribuali, a kole otworzył oczy, to już obiżeny odyszli, to byłbym prymuszeny wiryty, że win jej na jawi wydił, a historią o moroka chotił z nas durakił zrobyty. A to dziuczasz to mia czutyło, jak wychladało. Perwał moją zadymu Julian. Użyjem ty besidułał, że młoda i krasna. Powił jem narokom co złistiu, żeby wnutrisznie zmieszania skryty. Nie chcesz chyba, żebym ty jej w poetycznych barwach opisywał, bo znasz, że ja do toho tak się nadaję, jak koza do fortepiana.
kiedyby podibna diwa istniła. Zbychnął win. To na pewno bys się w nią wlubił. Wertasz szwydł do tej durnej besidy, że w 21 roci życia czas by już się wlubyty. Odłoż to na późniejsze, a teper pidemy do doktoria, bo wydyć się mi, że to wszystko je nastupstwom jakiejś swojej wnutrysznej chłoroty w tebe. Na początku win pereczył, bud jaki nie moczy w sobie, ale w kińcy pit dał się mo i w pertosty. Kolesme iszle, nawet no było po nym najmęszoho zmuczynia, kraczał micno i z pewnością. Jedyne, co jem w neho wzrył, to była jego neuważnist. Na moje zwidania, albo co se incze odpowiadał, albo jem w zahaliny jakoj odpowiedy nie dostawał. Pred doktorem Julian tak samo nie chciał przyznaty się do jakiejś swojej nemoczy, ale koli jem powił, że win odczuł w darinia sercia i w następstwie toho chpał w omorok, stary eskulap pokaczał wand pluczo hołową. Puls prawylny, mymrał win pidynosom i picunął okulari na czoło, jakby one pereszkadzały postawyty diagnozu. Puls czysto prawylny, powtórył hołosno, kole na chodynie oczeslił każde wdarynia krwy. Posmotrymy na stan sercia. Pak przyłożył swoje ucho do liwej chrudy Juliana. Podczas toho lice likaria wkazywało widoczne niezadowolenia. Win raz zsuwał okulary na nis, to zas podsuwał ich na czoło. Stan sercia czysto normalny, powił i zadumał się. Co ste dnes ile? Zwidał w kińcy Juliana. Ale Julian litał dumkami po nebesach, także był jem prymuszony odpowiedzi za neho. Zakurył fajku, napył się wody, a on dołcha wypył szklanku mołoka i zakusł suchym chlibom. Takie w nas obyczajne śniadanie. A wczera, presciły den? Zwidował się doktor. Wczera na południu k hałuszku na weczeju komperi. A peret wczera? Peret wczera na południu k komperi, a na weczeriu hałuszku. Stary eskulap skrywił się, nie znać jaż to mu się nie podobało. Moja odpowiedź, cy nasza dieta. A cy czasom... Zbidał win jeszcze raz i przy tym zrobił pantonimu, która oznaczała, cy Julian nie napył się. Ja też mimicznie zapereczył, a w kazaniom dwóch pierwszych palciów prawej ruki na dołony, liwoj dał jemu poznaty, że win ne dequibu. Zwidował się win jeszcze o zaniatia, son i tym podobne w Juliana, ale po wszystkich moich odpowiedziach nie stwierdził, żeby da jaki organiczny bud w neho istnuwał. Przed dwermi naszego mieszkania strityła nas nasza stara gazdynia. Z uwagą posmotryła na nas i na pełno z naszych oczu wyczytała, że spełniła się jej worożba, bo zadawała mi zwidania. Co się przytrafiło Julianowi? Necz, babko. Ne wirjów to, wy na pewno dasz to ta ite, bo jem drugi raz rozkładała karty i wyszło mi, że Juliana dzieliła dziesiątka trefl od damy kier, a to znaczy, że win smutku od jakiejś soj dziewczyny dziś desia. I na tym dneska kończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Religia Ułemków. Autor tekstu Seweryn Kosowski. Rusini zamieszkujący region Ułemkowyny od zawsze należeli do wschodniego kręgu kulturowego. Fakt ten generował równoczesną przynależność Ułemków do wschodniej gałęzi chrześcijaństwa. Historycznie Ułemkowyna była zatem prawosławna. Wśród badaczy i samych wiernych istnieją dwie teorie na temat tego, skąd na Ułemkowynę przywędrowało wschodnie chrześcijaństwo. Jedni wskazują na misję cyrylometodejską, zaś drudzy nawiązują do chrztu Rusi Kijowskiej. Najpewniej oba wydarzenia miały wpływ na kształtowanie się pierwszych ośrodków wschodniego chrześcijaństwa na ziemiach dzisiejszej Rusi Karpackiej, w tym Ułemkowyny. Religia do 1947 roku. Prawie do końca XVII wieku obszar Ułemkowyny należał do prawosławnej diecezji przemyskiej. Prawosławne parafie Ułemkowyny wchodziły w owym czasie w skład dekanatów Bieckiego, Dukielskiego, Jasielskiego, Krośnieńskiego, Muszyńskiego oraz Sanockiego. Przełomowym wydarzeniem, które na zawsze zmieniło ukształtowany dotychczas porządek, było przystąpienie przez prawosławną diecezję przemyską do Unii Brzeskiej. Stało się to w 1691 roku, a więc prawie 100 lat później, niż doszło do jej podpisania w Brześciu nad Bugiem. Był to rok 1596. Ówczesnym biskupem przemyskim był Innocenty Winnicki, który po przystąpieniu do Unii rozpoczął trwający kilkadziesiąt lat proces szerzenia na Ułemkowynie wpływów kościoła unickiego, grecko-katolickiego. Do momentu, kiedy duchowni grecko-katoliccy nie wprowadzali nieznanych dotąd w prawosławiu elementów wyznania łacińskiego, dopóty ówcześni Ułemkowie częstokroć nie mieli świadomości, że przynależą do kościoła katolickiego. Hierarchia grecko-katolicka, uwzględniając konserwatyzm Rusinów, nie wprowadziła początkowo zmian w liturgii i wystroju świątyń. Tym niemniej w okresie XVIII wieku na Ułemkowynie istniało około 140 świątyń grecko-katolickich. Parafie unickie działały w większości łemkowskich wsi, wypierając de jure prawosławie z opisywanych terenów. Jednakże późniejsze próby latynizacji obrządku oraz wpływania na świadomość narodową Łemków ze strony biskupów i księży grecko-katolickich o orientacji ukraińskiej, początek XX wieku, oraz popularny w tym czasie w Europie Środkowo-Wschodniej nurt panslawistyczny doprowadziły do masowych procesów konwersji na prawosławie, czy jak mawiają sami prawosławni Łemkowie, powrotu do wiary przodków. Pierwsze powroty Ułemków do prawosławia rozpoczęły się już przed I wojną światową. Procesy te były reakcją na silną agitację proukraińską, prowadzoną przez część duchowieństwa grecko-katolickiego, ale także odpowiedzią na stopniową latynizację obrządku wschodniego. Jednym z pionierów powrotu Ułemków do prawosławia był młody łemkowski duchowny ksiądz Maksym Sandowicz, za sprawą którego w 1911 roku część mieszkańców wsi Grab, Długie i Radocyna przeszła na prawosławie. Nieufność części Ułemków do kościoła grecko-katolickiego wzmocniła się po osadzeniu przez Austriaków przedstawicieli orientacji staroruskiej i rusofilskiej w obozie koncentracyjnym w Talerhofie w Austrii. Wśród uwięzionych znajdowali się przedstawiciele inteligencji, w tym także duchowni grecko-katoliccy. Wśród represjonowanych żywa była idea powrotu do prawosławia jako szansa na zachowanie swojej odrębności narodowej. Wspomnienia Talerhofu oraz prześladowań z czasów I wojny światowej
zwłaszcza rozstrzelanie Maksyma Sandowicza we wrześniu 1914 roku i późniejszy jego kult wśród Łemków, stały się elementem integrującym społeczność łemkowską oraz czynnikiem wiążącym ją z prawosławiem, kojarzonym ze swobodą wyrażania rusińskiej idei. Fala masowych powrotów do prawosławia nastąpiła w latach 1926-28 i trwała do 1933 roku. W nomenklaturze, głównie katolickiej, proces ten nazywany jest schizmą tylawską. Określenie pochodzi od nazwy wsi Tylawa, gdzie w 1926 roku część mieszkańców przeszła na łono cerkwi prawosławnej. W wyżej wymienionym okresie w wielu łemkowskich wsiach zostały wybudowane nowe świątynie prawosławne, w większości będące tak zwanymi czasowniami. Wskutek tych wydarzeń Watykan dekretem z 10 lutego 1934 roku o nazwie Coaptius Consuleret utworzył specjalnie dla Łemków odrębną jednostkę jurysdykcyjną, apostolską administrację Łemkowyny. Składała się z 9 zachodnich dekanatów wydzielonych z grecko-katolickiej diecezji przemyskiej. Na ich terenie działało 121 parafii podporządkowanych bezpośrednio stolicy apostolskiej, które skupiały 127 tysięcy wiernych i 130 duchownych, którzy nieśli posługę w 204 cerkwiach parafialnych i filialnych. Głównym celem było powstrzymanie rozprzestrzeniania się prawosławia. Istotnym z punktu widzenia łemkowskiej inteligencji był również fakt, że apostolska administracja Łemkowyny była strukturą docelowo propagującą łemkowską ideę narodową. Struktura wyznaniowa po 1947 roku. Wysiedlenia na radziecką Ukrainę w latach 1944-45 oraz przeprowadzenie deportacji Łemków w ramach akcji Wisła w 1947 roku sprawiło, że na Łemkowynie przestały de facto istnieć struktury zarówno cerkwi prawosławnej, jak i grecko-katolickiej. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że de jure apostolska administracja Łemkowyny przestała istnieć dopiero w 1991 roku. Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji kościelnej. Przez cały czas struktura była wspominana w Annuario Pontifico, ostatnia wzmianka w 1990 roku, jak Apostolica Administratio Pro Lemkis. Z papieskiego almanachu apostolska administracja Łemkowyny zniknęła dopiero w 1991 roku, kiedy jej terytorium formalnie wcielono w struktury archidiecezji przemysko-warszawskiej, Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej w Polsce. Po przeprowadzeniu akcji Wisła trudniejsza sytuacja dotyczyła Cerkwi Grecko-Katolickiej, która w całości została uznana przez władze państwowe za nielegalną. W istocie struktury grecko-katolickie zostały zlikwidowane, a poszczególni duchowni zostali poddani represjom i inwigilacji. W pierwszych latach po przesiedleniu grecko-katoliccy Łemkowie na ziemiach swojego przesiedlenia uczestniczyli w życiu religijnym w większości w świątyniach prawosławnych i rzymskokatolickich. Dopiero w latach 50. i 60. XX wieku zostały zorganizowane pierwsze grecko-katolickie ośrodki duszpasterskie. Tytułem przykładu można wymienić Legnicę, Szprotawę, Wołów, Patokę, Zieloną Górę czy Przemków. Obecnie cerkiew grecko-katolicka w Polsce posiada 3 diecezje. Władze komunistyczne zezwoliły na działalność polskiemu autokefalicznemu kościołowi prawosławnemu, który po uregulowaniu swojego stanu prawnego mógł podjąć misję duszpasterską wśród przesiedlonych Łemków na tzw. ziemiach odzyskanych. Funkcje integracyjne w miejscach przesiedleń ludności łemkowskiej cerkiew prawosławna realizowała w praktyce od 1947 roku. W tym roku erygowano pierwsze prawosławne placówki na ziemiach zachodnich – w Zimnej Wodzie, Studzionkach, Buczynie, Jeleniej Górze i Jaworze. W kolejnych latach Łemkowie współtworzyli nowe prawosławne wspólnoty parafialne w Legnicy, Lipinach, Kożuchowie, Przemkowie, Wrocławiu, Rudnej, Lubinie, Lesznie Górnym, Ługach, Brzozie, Samborze, Malczycach, Michałowie, Torzymiu, Głogowie i Zielonej Górze. Po odwilży z 1956 roku rozpoczęło się również stopniowe odradzanie sieci parafialnej na Łemkowynie, dokąd zaczęli powracać wygnani Łemkowie. Już w 1956 roku odrodzono prawosławne życie liturgiczne w Bartnym i Wysowej.
W 1957 roku powstała parafia w Bodakach, a w późniejszych latach erygowano placówki duszpasterskie w takich miejscowościach jak na przykład Bielanka, Gładyszów, Kwiatoń, Pielgrzymka, Morochów, Leszczyny, Zdynia, Konieczna, Regietów, Wołowiec, Zyndranowa, Rozdziele, Kwiatoń, Hańczowa czy Komańcza. Parafie te w 1983 roku połączono w ramkach nowej diecezji przemysko-nowosądeckiej, od 2016 roku noszącej nazwę Przemysko-Gorlicka. Pierwszym ordynariuszem został Łemko, urodzony we Florencji, arcybiskup Adam Dubec. W 1994 roku polski autokefaliczny kościół prawosławny kanonizował pierwszego łemkowskiego świętego Maksyma Gorlickiego. Obecnie, choć jest to czasami stereotypowe założenie, Łemkowie w ramach cerkwi prawosławnej mają możliwość wysłuchiwania kazań i czytań liturgicznych w ojczystym języku na tych placówkach parafialnych, które w większości tworzą. Natomiast cerkiew grecko-katolicka od wielu lat prowadzi ukrainizację życia liturgicznego, w tym także na rdzennych parafiach łemkowskich. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radialem FM.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosy dnes Severian Kosowski.

Dobry wieczór, witam was kraśni, drogi słuchacze, radia LEM FM, z tej strony Severian Kosolski. No i wy czujecie trzy świty dnes już w czwartek 15 żółtnia 2026 roku, tak i wchodzimy w drugą połowę tego osiennego miesiąca. Będę z wami do 21.30, no i oczywiście tradycyjnie sobie, jak wsem w moich programach, nadiju się fajną lemkiewską, ale i nielem lemkiewską muzyką posłuchamy. A okrem tego postaram się wam przywesti najciekawsze, najważniejsze informacje jakieś. Dnes, wczera, może zaran będą dziać, jak gdy odakie podii, które przed nami. Za to, drodzy słuchacze, zapraszam, zaczynamy, a wy sobie dobre anteny nastrojte, żeby wam tam nic po drugiej stronie nie trzeszczało.

No i drodzy słuchacze, wertągu wam przypominam, że w Radiu LMFM gra styrwa do audycji Jatry Świty i dnes mamy czetwer 15.1 żołtnia, to 288 den wróci, do kincia lisza nam się 77 dny. Za to czas żenę. Skoro żenę, dumam sobie, że my pomaleńkę jesteśmy już zwykle do tej prawdziwej oseny, bo jeszcze to ta kincyłka wereśnia i początek żołtnia były bardzo ciepłe, no ale z samą sobą czujemy po tym czasie, że więc teraz to za dnia krótszy, to znaczy den nam się korczyć. No a neodołchać już tak o 2 tygodnie już będziemy pewno miniaty czas na to tak zwanej zimowej. Za to już się rychtujemy mentalnie, że z rana, to prawda, będziemy ale skorsze wydno, no ale co z toho, jak po czwarty, po piąty, kiedy już nam sobie domił, zjdziemy z roboty. Tak, bude. Ma, jak to by się dojąć. Dobry, dorosłacze, proponuję dla was teper dulerowych braciu. O paru minut zaś się poczujemy.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

No i teper chciałbym pozdrowić te wszystkie nasze solenizantki ta solenizanci, wszystkich tych, co świadkuje te swoje imieniny, a za tak zwanym gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylem, dnes świadkuje odmierzeńczym Antioch, Bruno, Jadwiga, Filip, Leonard, Sever, Tekla, Fedorcy, Paraska. Także to dnes za nowym stylem takie imena, a kolej sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria. Dneska pozdrowujemy odmierzeńczym Justynu, Kypriana, Andrija, Fedora, Annu, Kasiana, Dawida, Konstantynacy, Aleksandra. Także to wszystko dnes świadkujemy. Na mnohy i błahy lita. Przyjmij te szczere życzenia. Nie tylko od mnie, ale i od ciwej redakcji Radia LEM FM. Najsia wam wede, żebyście byli zadowoleni, szczęśliwi z tego, że prosto na sztoden mate. A Radio LEM FM furt wam zahrać dobrą muzyku, co i teper poczynimy.

Witajcie po przerwie. Przyszła pora na to, żebyśmy krótko, ale jednak o sobie o takich netypowych dniach wspomnieli. Dnes 15. żółtnia będzie niczym światowy dzień mycia róg. No hej, róki trzeba myć. Ja думаю, że to zwyk mycia róg, albo prosto pamiętanie o tym, zwracanie na to uwagę, no na pewno się to zbilszyło w czasie pandemii COVID-a. No kiedy to ta pandemia się zaczęła, ja pamiętam, że furcia by się dbało o tym, że nele maskę trzeba nosyć, ale prosto higienu róg też trzymać. Okrem tego, dnes Międzynarodowy Dzień Mediacji, tak że kiedy macie taki spir, czy to w sudzie, czy poza sudem, warto z mediacji skorzystać, wziąć sobie takiego mediatora, żeby was z tą drugą osobą postarał się dajak pojednaty. Dach, to jeszcze możemy z... O, Międzynarodowy Dzień Selskich Żen. Takie nietypowe święto. Ono było przyjęte przez Zachalne Zgromadzenie Organizacji Zjednanych Nacji w 2007 roku. Maje prosto to święto, to den podkreślaty, jak ważną i odpowiedzialną rolę mają żeny w rozwitku selskich obszarów. No bo, jak się pisze, w wielu miejscach na ziemi to jak raz żeny muszą zadbać o pożywu, pro te sredki do życia swoim rodzinom. Także to wszystkie żeny dnes pozdrawiamy, że to prawda to nie den żen, ale tak samo bardzo ważne święto. Dalsze możemy sobie wspomnieć na jeszcze takie święto, już tak pozeram, a dnes jeszcze Europejski Dzień Borby z Rakowiną Grudy. To po prawdzie tylko ich jest oczywiście bilsze, ale już nie chcę wszystkich przyklikować. Drodzy słuchacze, wysłuchacie Trzy Świty w Radio LMFM, a my idziemy dalsze. Teper muzyczna przerwa.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

No i tak, zaraz już piatnycia. Piatnycia to początek weekendu, chciałoby się rzeczy. Nie znam, jak wy ma te plany. Ja jeszcze też podumam, bo jak czuję te kuzmi hoło z dalszym zmieniony. No ale dorosłacze, zaraz hitsoncie chodyni semi i 2 minuty, zachit 18:40. Dołhy z zaraniszniego dnia to 10 chodyni 37 minut. No, co to znaczy, że i tak to te dny nam się pomaleńkę furt za furt korczat.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Witajcie po przerwie. Gleski Medzyńczyma w nowinach Radio Lem FM informujemy o tym, że zakończył się remont szkoły w Bilanci, tej starej lemkiwskiej szkoły w Bilanci. Na portale Lem FM też jawić się statia, dopis, możecie to czytaty. Natomiast dorosłaczy, że tam chodził do daty. To ta stara lemkiwska szkoła bardzo ważna, też i w nasi lemkiwski bym powiedział historii ostatnich 10 lat. Z tej przyczyny, że tam w tej szkole swoje próby mała też lemkowina, ansambl lemkowina, tam lemkowina w jakiejś miri może powiesty mała swoje siedy, bo a późniejsze Paweł Stefanowski zrychtował muzej lemkiwskiego remesła imieniu Stefana Czerchoniaka. Także to jest to ważne miejsce na mapie dumam lemkowiny, przede wszystkim w bilanci stara lemkiwska szkoła. Tam oczywiście koło tej szkoły jeszcze znajduje się taki stary sypanec. Dowiedziałem się, różne moje źródła powiadają, że to sypanec byty może też niedługo będzie modernizowany, tak żeby ich prosto byty taką pamiątką architektury, pamiątką kultury, a może jakie sam tam czy wystawa, czy dasz to inne w nim mogłaby się mistyty. No a sama szkoła, będziemy wiedzieli, pełno będzie służyła na potrzeby żyteli Bilankiem, potrzeby może gminy. No, najważniejsze jest to, że jest ona sochranena, wyremontowana i będzie prosto służyć dalszym dobrym cilom. Także, drodzy słuchacze, zapraszam was teper posłuchać kus muzyki. Ja się teper zrychtuję i popozeram sobie do naszego lemkiwskiego rusyńskiego kalendarium.

0: Witam was, doroslaczy, jak je mobicie, taki teper z roblu. Zazeramy do naszego olimpijsko-rosyjskiego kalendarium i zaczynamy dnes od ważnej żeny. Odże dnes data smerty Klaudii Aleksowicz, pierwszej lemkyni pismennici, jaka pisała wersje, opowiadała bajkę, dramę. No, prosto dama olimpijskiej rosyjskiej literatury. Klaudia Aleksowicz urodziła się 20 lutego 1830 roku w Krasni. To jest to samo seło, z którego pochodził Iwan Rusenko, a pomerła 15 żółtnia 1916 roku w Lwowie. Ja przypominam, że pro Klaudiu Aleksowicz dumam Lemkę duże uznają, niejednokrotnie taka stacja się jawlała, czy to w Besidii, czy w lemkiuskich licznikach, a i sama Klaudia Aleksowicz wse była, znaczy wse, kole to te roky wychodyły, patronowała lemkiuski twórczej oseny. I tedy to ta twórcza osień odbywała się w Krasni. No a w Krasni też, jak im ryuk, to ta osień bywała poświęcona Iwanowi Rusenci. Dalsze możemy wspomnieć jeszcze na podiju 15 żółtnia 1990 roku Teatr Aleksandra Duchnowicza Ryszynio, ministra kultury Słowackiej Republiki, dostał swoją dzisiejszą nazwę. Za to możesz powiedzieć, że to oficjalnie stał się rusyńską teatrom, zamiast toho, że pierwszy był teatrom ukraińskim. Dobry, dorosłacze, możemy jeszcze wspomnieć na Iwana Komlowszyja, to był uczytel, pisatel, publicysta i krajeznatel, jaki wrodził się 15 żółtnia 1920 roku. Dumam, że to tylko z tych naszych dzisiejszych historycznych dat. Teper sobie zrobimy przerwę.
1: А його погнали!
2: Leżał, aż w końcu jem snu.
3: No.
2: Nie, ale potem zasym o 4 się obudził. No to jem piszu dali się, jem położył, hołołu jem położył, nie, jak jest łóżko i tu, nie, to hołoła mi wisiła. No i... No i to. No i jak im, jako z jem szynnymi snuty, perebrał im się tak do szkoły, nie? No ale im jeszcze piszą za zdjęty na to, na korołu, nie? Na stóp, no bo mali smedzi do otylinia, bo w pierwszy to były dwa bliźniaki, nie? No to, to. No i potem za zim piszą posmacity na trzecią, nie? Bo to. I no pryszą jem do stajni, no to jest za zły dno, że balon jest. I to, no to letiłem się, zasperoberałem się, nie, i to, no to leczu i no i jakoś jem sam rady dał.
3: No ale co zrobił? No ciachnął za nogę.
2: No wziąłem matu z łodu, no i to, i kozoliju i...
3: Oli?
2: No.
3: A po co oli?
2: No bo to jak oli, to teraz się wyślizguję i przejdę.
3: I ciachnął jest? No. Teraz, żeby wyszło?
2: No. Wziąłem sobie motus, bo ja mam takie słupki, że to patrzy moje to dach, nie, zostanie i to. I jem dał do słupka dookoła i jem dziamu. Teraz spokojnie na sinko wyszło, a ja im korał to leszył spokoju i...
4: Ale oczysty już jest buzi od śluzu, nie?
2: Co?
4: Oczysty już jest buzi od śluzu, nie? Lubi się zawysył.
3: Ale ty matę przed chwilą bym nie znała. A Połu jest doma, że się odtyliło? Komu?
2: Tato i mami.
3: Już nie spali?
2: Nie.
3: I piszesz z Połu, ty?
2: Nie.
3: Iż to?
2: I było w kucie.

0: Ну да, смутної події. Денис якраз зачалися похоронне богослуження за блаженної пам'яті Адамом Барном. О 18-й годині днес в Лігницькій православній церкві був служений парастас, а зараз о 9:30 буде ще в Лігниці в церкві служити заупокійна літургія, пак похорон буде на цмонтарі в Рудні близько години 13-ї. Затом no i jeszcze raz informuję, że no, na żal na sotnym roci życia, tak po prawdzie nie dożywszy tej sotki, pomer Adam Barna, długoletni diak prawosławnej parochii w Lignicy, ta pisatel, jaki swoje życia i talenty przyświatył sochranieniu historii Lemkowiny. Wrodził się Adam Barna 25 listopada 1926 roku w Seli Czorne. Jego życia, jak to życia tego pokolenia doświadczonych w Oselenciu, składne. Był i na froncie II światowej wojny, jak tak zwany dobrowolec, pak kol wernął do miu. Wkazało się, że bilszosty jego seła już nit wyjechali, byli pereseleni na radiańską Ukrainę, a pak przyszedł 47 rok wygnania akcji Wisła. Ale tak wertajuczy do biografii Adama Barny, ja oczywiście zachęcuję, żebyście na portale LMFM przeczytali tekst, jaki tam się jawił. Napisał im go taki odraz, jakim się doznał pro śmierć pana Adama. Tam są to takie najważniejsze podle mnie momenty z jego życia, powiązane oczywiście z tym naszym lemkiuskim życiem kulturalnym, historycznym, bo to jest jak raz dla nas, dla Lemkiu, ważne. Ważne jest, iż twórczość Adama Barny zapisał welo toho, co już promynuło, co już bezpowrotno neverne. Za to zachęcuję, żebyście zachodzili. No i na koniec to już o chwilku poczujecie w takim krótkim nagraniu. Adam Barna w 2018 roku zaprosił mnie do swojego lignickiego mieszkania i tam peredał Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach trzy knyżki, żebyśmy to te knyżki mali, żebyśmy dumam choronyli, żebyśmy o tych knyżkach bisiduali i peredowali to tu prawdu, jaką zapisał dalszym pokoleniom, a możliwe to i zawdiakę, jak raz naszemu radiju. Także to zaochoczuję, wysłuchajcie, wiczna wam pamięć, pane Adamie.
1: Szanowna redakcjo Ruska Bursa i radio Lemkiwskie oczywiście. Chcę przekazać dla radia moje książki wydane, które są pisane z wielką poszaną do Lemkowiny, żeby tę książkę dotarli do ludzi, którzy nadchodzą, bo my stary już zostali i ще już wykończamy, a to te książki, które ja napisał, to uważam i думam, że są bardzo potrzebne młodemu pokoleniu, nie za to, że no, są, ale za to, że są i po lemkiwsku i odbywają prawdę, wielką prawdę. Ja się starał pisać lemprawdę. Не для того, щоб хотів їм того велику зробити якусь того, але по перепрацюванню 40 років задумав їм видати до книжки. І видав їм їх коло 20 штук по то, щоб читали Лемка. І, але мам передаю для радіа Лемківського три книжки. То суд Лемка в борбі за свою і не свою свободу у вояках, котрі гинули на війні. Друга ізбілична, то є історична книжка Сева. І «Хмари і сонце над Лемковином» – то є така збірка з цілої, така скорочена, але повна, але повного видання того о лемках, як о Лемковині і лемках, навіть з мапом. всередині, щоб було знати, як то колись і бувало. Дякую.

Snyją się mili do tej nocy i są głuboczy jarubaty. Gdy lata liniły tu chybycy, postukujący ciągli chory wychoną wiz, a za nim luch za wrakami. Dido oczami niebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozpiwał się za zelenią, prigorszczami gyltał teple promienia, życia nasienia. A smużka pod obliczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, takim cię dawno nie widziła, ждала jem, tu żyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz rydna, najkrasza, najdorosza ponad druga. Luch do smuga zapiaty liszył, wziął jajce do żmeni, z imenom gospoda jał karku czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył, jajce prykrył skybą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, stejił, hej, ruszył, hej! Rosny mi chlibę, jak liz mi pachny chlibę. Nie pójdę drugi raz za morę, tebe smużko, moja budu orał, tebe polął, sijał, z tobą budu plakał, z tobą śmijał. Nie pójdę za morę drugi raz. Hej, stejił, hej, różył, wraz z kladom, hej! Prebacz, zemlice, sztom jak poturna gniewirny, świtamy piszą, tebe liszył. Rydna, ja dumał, żtom bidny i holy jak Lazar, świt mia zamanył talarami. Koli mi witer w oczy zagnał tugu i slezu nagnał solenu girku, jak moria woda, ja znał już, żtom cię prodał marno. Nie najdu drugoj takoj, gdyby mi potik czerkał, lis szumił, kamień czeberkał rydną besidą. Te oczy nie zwernu, gdy nie pidu, tamtin twoich wertił, idę moim ślidom, nebom zachmarenym ciągnę wspomina. Do kariat, proklinat! Hej, sejkę! Hej, moi! Складом! Гей! Hey.

0: Dorosła, słuchacze, ja się z wami już praszczam. To była audycja Trisvity, jak usted nes, hodny byle czuty, priamo z wrocławskiego studia. Majte się szumni, my się poczujemy jeszcze w sobotu w audycji. O domasz, dobranicz, przyjemnego wam wieczera.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trisvity, wieczerem.
2: Jeden,
3: dwa,
1: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
3: Trisvity
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
6: Owatrzejk
7: premieruje.
8: Radby drużbą
9: byty.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

góry wołają, łatwadzie dzim trzeba, szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami, kłazicka

0: Ciarroczka!
1: Wczera, dnes, zaran, LEM FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.